Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Na pokładzie nie było Polaków. 8 osób zginęło w katastrofie promu u wybrzeży Cypru. Potrącił 15-latka i uciekł. Policja zatrzymała poszukiwanego od piątku 26-letniego mężczyznę. W raporcie Zakopane ponad 700 osób pobiegło po oddech dla chorych na mukowiscydozę.
2: Eski Rock. Raport.
1: Szósta, Anna Kruszyńska, zapraszam. Na pokładzie nie było Polaków, zapewnia MSZ. To najnowsze informacje w sprawie niedzielnej katastrofy promu u wybrzeży Cypru. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 8. Zatrzymano kapitana jednostki i 7 innych osób. A według ostatnich ustaleń na pokładzie statku znajdowało się 267 osób. Wycieczkowy katamaran przechylił się, zaczął nabierać wody, po czym przewrócił się na lewą burtę. Do zdarzenia doszło około 4 mil morskich od portu Kirenia w tureckiej części wyspy. Dwaj mężczyźni, którzy ocaleli, i opowiedzieli dziennikarzom, jak wyglądały pierwsze chwile po wypadku.
3: Poprosiliśmy załogę łodzi ratunkowej, żeby nas wzięła, ale popłynęła w stronę rufy. Potem wołali nas, żebyśmy przyszli do tyłu. W końcu przód statku się zanurzył, patrol nagle odpłynął. Ci, którzy zostali w środku, nie wyszli na pokład, pewnie już się nie wydostali. My siedzieliśmy na burcie, nagle zobaczyłem linę i uznałem, że możemy się po niej wspiąć. Wskoczyłem więc do wody i wszedłem na łódź. Kamizelki ratunkowe, tylko dzięki nim jakoś ocaleliśmy. Udało nam się uciec, dzięki Bogu.
1: Akcja ratunkowa na morzu w rejonie Kireny cały czas trwa.
2: To jest raport.
1: Był poszukiwany od piątku. Policjanci z Olkusza zatrzymali 26-latka podejrzanego o spowodowanie wypadku w małopolskim Zadrożu. Chodzi o potrącenie 15-latka i ucieczkę z miejsca zdarzenia. Mężczyzna przebywa w policyjnej izbie zatrzymania.
4: Obecnie z jego udziałem prowadzone są czynności. Po ich zakończeniu mężczyzna zostanie doprowadzony do prokuratury rejonowej w Olkuszu, która będzie podejmowała dalsze decyzje w tej sprawie.
1: Mówiła Agnieszka Stefaniak z policji w Olkuszu. Dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury, gdzie najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. W piątek nieprzytomnego 15-latka odnaleziono przy drodze po tym, jak rodzice zaniepokoili się, że nie wraca do domu. Został przetransportowany drogą lotniczą do krakowskiego szpitala. Jego stan jest ciężki. Mniej cukru i więcej zdrowia. Od września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe zasady żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany obejmą automaty, sklepiki i stołówki, a ich celem będzie ograniczenie produktów o niskiej wartości odżywczej i promowanie zdrowych nawyków. To odpowiedź na alarmujące dane dotyczące nadwagi wśród najmłodszych.
5: Dane epidemiologiczne wskazują, że co trzecie dziecko w Polsce w wieku wczesnoszkolnym ma nadmiar masy ciała. Jest to wyraźny wzrost w stosunku do pomiarów sprzed COVID-u. I są to dane, które są też wyższe niż średnia europejska. Częściej nadmiar masy ciała dotyczy chłopców, więc są to dane, które powinniśmy traktować jako dane alarmujące.
1: Tłumaczy Paulina Metelska z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wśród najważniejszych zmian jest większy udział warzyw, owoców i produktów pochodzenia roślinnego w szkolnych posiłkach. Ograniczona zostanie również ilość soli i tłuszczu, a jadłospisy mają częściej opierać się na produktach pełnoziarnistych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Ponad 700 osób pobiegło w Zakopanem po oddech dla chorych na mukowiscydozę. Bieg charytatywny pod Giewontem odbył się po raz 11. W tym roku pieniądze były zbierane na wsparcie psychologiczne chorych i ich rodzin, mówi Paweł Smoliński, prezes Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą.
6: Ta choroba się zmienia. Dla dużej grupy faktycznie ta choroba stała się chorobą przewlekłą, trudną, ciężką, ale już z taką perspektywą życia dłuższego.
7: Kiedy otrzymujesz diagnozę, że twoje dziecko jest chore na tak bardzo poważną i ciężką chorobę, no to na pewno świat się musi walić, a tutaj świat się nie może tak naprawdę zawalić, więc pomoc psychologiczna musi mieć to kluczowe znaczenie.
8: Jak choruję na tą mukowiscydozę, to sport to jest jakby wskazany.
9: W chwili obecnej mam 48 lat. No nazywają mnie już dinozaurem w tej jednostce chorobowej.
7: Świetnie, że doszliśmy do tego etapu, że teraz możemy zająć się głową.
1: Dodaje Justyna Kowalczyk-Tekieli, ambasadorka biegu.
10: Pogoda. To ja się postaram teraz. Uwaga, więc tak, na razie jest ładnie wszędzie i dość ciepło, ale potem im bliżej końca dnia, tym bardziej będzie lało wszędzie, bo no, patrzę, że rzeczywiście wszędzie. A potem pogoda się spierniczy. Ale za to ty, ja ci bardzo...
11: Ale, zobacz, powiedziałaś, że będzie lało, a dopiero potem pogoda się spierniczy.
10: Tak, ale to do końca tygodnia będzie już tak, że już skończy się lato, mamy ostatni dzień wakacji, a Wojtek to spędził dzień z białymi niedźwiedziami. Naprawdę! Słuchajcie, pokazał mi dopiero teraz zdjęcie. I to wcale nie było pod kołem podbiegunowym, ale
11: to
10: po prostu
11: były psy, proszę państwa, samojedy. Po prostu białe psy. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Prawie, że w komplecie kądzia nie ma, ale niedługo nadrobi zaległości. Bardzo nam miło się z państwem słyszeć w ostatnim dniu wakacji.
10: Ja cię kręcę w obie ręce.
11: No, dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
0: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: I Ania Kruszyńska w raportach, dlatego tak jak wspomniałem, dziś rozmawiamy o tym, co się za szybko kończy.
13: Co się za szybko kończy?
14: No to ja uważam, że wakacje i bardzo bym chciała, żeby trwały dłużej.
11: Nie kończy wakacji ten, który ich w ogóle nie miał.
10: Przestań, tam troszkę pojeździłeś. No, jeśli chodzi o wakacje, to są ostatnie podrygi konającej ostrygi.
11: Co się za szybko kończy? Dopytamy. Aniu, co u ciebie?
15: Kamil Majchrzak udanie rozpoczął wielkoszlemowej US Open.
11: Dzień dobry. Linkin Park na poranek.

0: No to jest dobre pytanie. Wierzę jej, czy nie wierzę?
1: Ale zobacz, po prostu ostatnia nocka, co się szybko kończy. W pewnym momencie wszystko jest ostatnie. Na przykład myśmy zaliczyli ostatnią rokowiznę tego roku i było rzeczywiście niesamowicie. Słuchajcie, zrobiliśmy parę niezłych historii. Przyjechał zespół, który się nazywa Kit Kapici. I ja się zachwyciłam tym zespołem, bo to są chłopaki z Wielkiej Brytanii, z Hastings i są po prostu przeuroczy. I po pierwsze, wyszli na scenę i pozamiatali, bo ja w ogóle kocham takie punkowe granie garażowe.
0: Czyli dzięki nim było czysto.
1: No tak, rzeczywiście zamiatali, bardzo ładnie zamiatali. Chociaż ja nie wiem, z tą czystością to bym nie szalała, bo oni trochę bałaganu potem wokół siebie robili. Przeuroczy goście. Wpadli do nas do studia i zaczęliśmy gadać. Pogadali z Klaudią, potem pogadali ze mną, no i zaczęliśmy się wymieniać na informacje o dziarach. I ja mówię, typa to z Aberdeen mam, typa to mam z Camden Town, z Londynu. Widzę, ale ja mam stąd, a ja mam stąd. I ja mówię, ej chłopaki, a macie dziary z Polski? Oni mówią, no właśnie jeszcze nie. I ja mówię, bo wiecie co, tam jest studio tatuażu, to możemy was wydziarać. A oni na to, no co ty, idziemy. No i poszliśmy tam i wydzieraliśmy chłopaków.
0: Proszę bardzo, od razu pod igłę.
1: Tak, Krzysiek, nasz kochany z promocji, powiedział, wiesz co, Ziętara, jeśli chodzi o namawianie ludzi do tatuaży, to masz skuteczność 100%.
0: Doskonałe wspomnienie. Proszę Państwa, zresztą to wszystko jest naocznie udowodnione telefonem, kamerką na naszym Instagramie. Jeszcze tak, wspomnienia z weekendu można sobie odświeżać, oglądać i tym samym można powiedzieć, że z jednej strony kończymy już festiwalowe lato, co jednoznacznie nie oznacza, co jednocześnie nie oznacza, że kończymy z fajnymi koncertami.
1: Nie, nie, no w życiu.
0: Będzie jeszcze parę fajnych niespodzianek, łącznie z Rocktoberfestem w tym roku, więc bądźcie czujni, bądźcie zespół rok, ale dziś rozmawiamy o tym, co za szybko się kończy.
2: Co się za szybko kończy?
3: Myślę, że młodość i dlatego powinniśmy z niej korzystać jak najdłużej i cieszyć się tym, co mamy, jak jesteśmy młodzi.
1: To zależy, ja jeszcze nie wiem, kim będę, gdy dorosnę.
0: Ja tak samo.
4: Dzień dobry, witam, poniedziałek.
0: Telefon i Messenger Eski Rok do Państwa dyspozycji. Dzień dobry.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: SK Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: To się za szybko kończy, o tym dzisiaj rozmawiamy z okazji dnia kończącego te piękne wakacje. Mam wrażenie, że żywot niektórych artystów za szybko się kończy, to tak filozoficznie powiem, w odniesieniu do poprzedniego zespołu.
1: No, to prawda jest. Na szczęście zostaje po nich muzyka. Ja z kolei chciałam tylko optymistycznie, że jednak to jest tak, że jak coś się kończy, to coś innego się zaczyna i nie ma co siedzieć i płakać. Myślę, Boże, się skończyło, bo zaraz zacznie się zupełnie nowa historia.
0: Oczywiście, na przykład kończy się noc, zaczyna się dzień.
1: No, ja na przykład, ja wiem, że kończą się wakacje, ale ja dopiero jadę na wakacje za tydzień.
0: Coś przerywa, Aśka, coś przerywa. Halo, kto z Państwa?
2: Witam, zdecydowanie za wcześnie się kończy lato, noc, a no i oczywiście wyjazdy koncertowe. To się za grubo, za szybko kończy.
1: Nie, no nie ma co się stresować, przecież my ze Ską Rock to będziemy robić jeszcze całe mnóstwo koncertów do końca tego roku, więc w ogóle nie ma co się stresować. Koncerty na pewno się nie skończą.
0: To prawda, mam nadzieję, że słuchacze też się nie skończą, na przykład tu proszę, druga linia.
3: No takie top 3 chyba to jednak będzie, że za szybko kończy się wypłata, że za szybko kończy się czas wolny, czy to forma weekendu, czy wakacji. No i seks, jaki by nie był, to i tak zawsze za szybko się kończy, przecież on mógłby trwać i trwać.
0: Jasne. SK Rock.
1: Mówimy twoim głosem. Mógłby, ale czasem się nie udaje.
0: Kądziu by tu państwu coś powiedział na ten temat, ale go nie ma.

0: 6.30 na zegarach, czas na raport Eski Rok. Ania Kruszyńska na posterunku.
1: Eska Rok. Raport.
2: Zapraszam. Zyskują prywatne firmy, a tracą rodzice, ocenia Barbara Nowacka. Minister edukacji chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o e-dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jej zdaniem argumenty przedstawione przez Karola Nawrockiego są zbieżne ze stanowiskiem komercyjnych operatorów dzienników elektronicznych, a do tematu wrócimy o 7.00. Zakłócenia GPS uderzają w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
3: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
2: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Prawdopodobnie źródło zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej.
1: To jest raport.
2: Poniedziałek jest ostatnim dniem obowiązywania pakietu CPN, czyli niższej 8% stawki VAT i maksymalnych cen benzyny i oleju napędowego. Litr benzyny 95 kosztuje dziś 6,64 zł, benzyny 98,746, a oleju napędowego 7,31 zł. Jutro zostanie przywrócona 23% stawka podatku VAT, a automatycznie spowoduje podwyżki cen paliw objętych pakietem w sprzedaży detalicznej.
1: SK Rock Sport.
2: Było emocjonujące spotkanie, ale awansu na razie nie ma. Polscy koszykarze ponieśli pierwszą porażkę w eliminacjach do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W Ergo Arenie biało-czerwoni po dogrywce przegrali z Mistrzami Świata i Europy Niemcami 94-96. Najlepiej punktującym w naszej ekipie był Mateusz Ponitka, który zdobył 20 punktów. Kolejne spotkanie, które może zapewnić awans do Mistrzostw Świata, zaplanowano w listopadzie w Gliwicach, gdzie Polacy zagrają z Chorwacją. Kamil Majchrzak przełamał serię 4 porażek z rzędu. Polski tenisista udanie rozpoczął wielkoszlemowy US Open. W pierwszej rundzie pokonał Hamada Medjedowicza w każdym z 3 setów 6-3.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: jako że ostatni dzień wakacji, to wszystkim chciałbym życzyć miłego dnia. A rodzice na pewno płaczą, że jutro ich dzieci muszą do szkoły. Pozdrawiam.
1: Nagraj się na Messengera Eski Rock.

0: blender cyciągi, więc przypomina nam się klimat dożynkowy, który udzielił się w ostatnich tygodniach w niektórych lokalnych miejscowościach, małych zwłaszcza. No i Asia, widzę, że jest taka podekscytowana, bo chyba idzie w tym kierunku.
1: To jest świetna historia. I właśnie jak są dożynki, to znaczy, że kończy się lato. No i w Chorzelach odbyła się edycja święta mleka i chleba. No i to bardzo dziwnie się tam rzeczy działy. Otóż wyobraźcie sobie, że pod koniec imprezy niektórzy uczestnicy postanowili odjechać kombajnem stojącym pod sceną, ale się okazało, że maszyna była spięta ze stelażem całej konstrukcji wielkiej sceny. No i teraz cytuję, odjeżdżając zniszczyli zataszenie warte kilkadziesiąt tysięcy złotych, po czym nie przejmując się zbytnio stratami, które spowodowali, ruszyli kombajnem w podróż po gminie. Przeczytałam to na lokalnym portalu Info Przasnysz. No i scena runęła, w związku z tym dożynki się skończyły, a kombajn pewnie pojechał w pole.
0: No w pole musiał jechać, a co będzie dyskoteki robił?
2: 6 na 9 SROK.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
2: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
2: Reklama. SK Rock. Nowości, które...

0: proszę Państwa, co się za szybko kończy, o tym sobie dzisiaj dyskutujemy. Można by na przykład zaryzykować stwierdzenie, że konkursy w Esteroch się za szybko kończą, dlatego ten dopiero rozpoczynamy.
1: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esteroch. Kto to jest?
2: Kto to jest? Będziemy sobie teraz zgadywać i zastanawiać. A mamy jeszcze gacie kąpieliczne?
0: Oczywiście, że tak.
2: Mamy, co nie?
0: Mamy.
2: No,
0: mamy,
2: wiesz,
0: mamy.
2: Że na rokowiźnie łapali mnie słuchacze za rękę i mówi: ziętoro, załatw gacie kąpieliczne. Wiem, no,
0: pewnie, poszedł ze sobą całą paczkę.
2: Jasne, po prostu wszystkie rozmiary, pełna rozmiarówka.
0: Mamy jeszcze koszulki I Love 69, mamy jeszcze piłki plażowe, które wam się przydadzą też w hali, bo to są piękne piłki do grania w siatkówkę. Najpierw jednak musicie zgadnąć, o jaką postać dzisiaj nam chodzi.
2: W hali powiedziałeś. Ładnie. Piłka do hali. Przepraszam bardzo. Dobra, okej. Okay, to w takim razie...
0: Siatkarze grają w hali, a nie na hali.
2: Podpowiadamy. Był na bakier ze szkolną dyscypliną.
0: Ty to o tobie.
2: Tak.
0: Ta postać ma też coś wspólnego z Edwardem Stachurą.
2: Mm-hmm. I ma też coś wspólnego, uwaga, z Wiedźminem.
0: Kurde, kto to jest? Proszę Państwa, Messenger Skirok. Tam czekamy na wasze propozycje. Nagrywajcie się, a potem będziemy do was oddzwaniać.
1: Poranne dochodzenie. Skirok.

0: Przez cały weekend mieliśmy, proszę Państwa, wywalone na to, co się dzieje na świecie, ale pudelka sobie odpuścić nie mogliśmy.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
0: Co ty mówisz?
2: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty. Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów. Mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
0: Uwaga, to będzie też porażające. Kylie Jenner planuje powiększyć biust i mówi, chcę, żeby piersi wchodziły do pokoju przede mną. Ja czekam na ten moment, kiedy będzie można sobie powiększyć mózg.
1: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja. Melina S-Rock.
5: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
6: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
4: Melina.
7: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
4: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
7: Zapraszam, Marcin Meller.
4: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: Reklama.
9: Eska Rock.
4: Gramy dla Was kawałki, które...

0: Český rok.
1: Minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto, a chodzi o e-dziennik. Budynek grozi zawaleniem, ewakuacja mieszkańców szczecińskiej kamienicy. Śmiecenie w górach to obciach, w raporcie akcja Czyste Tatry Eko Małopolska.
2: Eska Rok. Raport.
1: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. U progu nowego roku szkolnego niekończąca się walka o nauczycielskie podwyżki i polityczny spór o weto w sprawie e-dziennika. Dziś o 11 przed kancelarią premiera nauczycielski protest. Tymczasem minister edukacji chce, by służby zbadały prezydenckie weto w sprawie e-dziennika. Zdaniem Barbary Nowackiej argumenty przedstawione przez prezydenta Karola Nawrockiego są zbieżne z tym, czego chciały firmy zajmujące się sprzedażą dzienników elektronicznych. Nowacka oceniła, że na wecie zyskają prywatne firmy, a stracą rodzice.
3: Minister edukacji Barbara Nowacka chce, by służby sprawdziły, czy przy prezydenckim wecie ustawy o dzienniku nie doszło do niewłaściwych działań lobbingowych. Jak mówiła, uzasadnienie decyzji Karola Nawrockiego do weta zawiera argumenty podobne do tych, które wcześniej pojawiały się w pismach przygotowywanych we współpracy z dwoma głównymi operatorami komercyjnych dzienników elektronicznych. Tuż po ogłoszeniu weta minister edukacji opublikowała film, w którym dość stanowczo skrytykowała decyzję Karola Nawrockiego.
4: Zła decyzja, głupia decyzja, uderzająca w portfele rodziców.
3: Nowacka podkreśliła, że państwowy dziennik miał być bezpłatny dla rodziców i szkół, a pilotaż systemu miał rozpocząć się w przyszłym roku szkolnym.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski.
2: To jest raport.
1: Niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. USA zaatakowały irańskie wyrzutnie rakiet w cieśninie Ormus. To pierwsza taka akcja wojskowa od miesiąca. W odwecie Iran, jak to określił, za śmiertelny atak wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii. Żyjemy na kartonach, mówią ewakuowani mieszkańcy szczecińskiej kamienicy, która grozi zawaleniem. To ze względu na postępujące pęknięcia i mieszkania przy ulicy Chorzej. Prąd, woda i gaz już zostały odcięte. Mieszkańcy opróżniają mieszkania ze swojego dobytku, bo jak mówią, nie wiadomo, kiedy zapadnie decyzja o bezwzględnym zamknięciu budynku. Z lokatorami rozmawiała nasza reporterka Oliwia Rudnicka.
5: Wyszłaś w dorosłe życie bez dachu nad głową.
6: Jako bezdomna.
5: Tak.
7: No trzeba wszystko wynieść, skoro dach ma nam na głowę spaść, więc raczej wszystkie rzeczy, cały dobytek trzeba jakoś uratować.
8: Czy to jest ogromny stres?
7: Bardzo duży. Jeszcze, że blok miał być bezpieczny, a z dnia na dzień się dowiedzieliśmy, że no jednak bezpiecznie nie jest.
9: Ja żyłam pewności, że ja tu będę nadal mieszkać. To jest z dnia na dzień. To nie jest tak, że my byliśmy przygotowani na wyprowadzkę. My nie byliśmy.
1: Miasto zagwarantowało mieszkańcom tymczasowe schronienie w hostelu. Lokatorzy czekają na dalsze decyzje.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Było tragicznie, jest dużo lepiej. 14 lat zajęła zmiana nastawienia turystów w Tatrach, że śmiecenie w górach to obciach. Akcja Czyste Tatry Eko Małopolska odbyła się po raz 15. Wolontariusze znów wyruszyli na szlaki zbierać śmieci. Edukacja jest najważniejsza, mówi Mateusz Ligocki, utytułowany snowboardzista i olimpijczyk, ambasador akcji.
10: Turyści do niedawna też syfili, mówię do niedawna dla dlatego, że żniwa, które zbieramy dzisiaj po 15 latach są takie, że tych śmieci jest coraz mniej. Turyści, ludzie są coraz bardziej uświadamiani, nie syfią, nie śmiecą, nie robią obciachu.
11: Co ze sobą zabierzemy na szlak, to dokładnie to samo musimy ze sobą zabrać. A jeżeli znajdziemy nie swoje śmieci, to też żadna to siara, po prostu wziąć, spakować, żeby właśnie ta ekologia nie była tylko jakimś takim fajnym, modnym frazesem, ale po prostu częścią naszego życia. O to, żeby właśnie trochę rozkminić, czy do roboty, do sklepu muszę koniecznie odpalać auto, czy mogę pojechać na rowerze, hulajnodze.
1: Dodał Jan Mela, podróżnik i ambasador akcji.
12: Pogoda.
13: Ja nie chcę nic mówić, ale w takim myśleniu ja jednak tutaj wiodę prym. Ja do pracy na nóżkach, elegancko, ekologicznie, zdrowo, a koleżanka jednak smrodzi samochodem.
14: No jej już, ale za to nie śmiecę na przykład w lasach i ja mam pomysł.
13: Ale ja też nie śmiecę w lasach.
14: No właśnie, no dobra, super.
13: Więc nadal prowadzę.
14: Co, przestań tak dręczyć, ale na pewno korzystasz ze sztucznej inteligencji, która najbardziej zatruwa środowisko. No, chociaż sztuczną
13: trzeba
14: mieć.
13: Co z pogodą? Proszę Państwa, dzisiaj jeszcze ciepło. Asia mówiła, że później już będzie mniej ciepło. Dzisiaj do 27 stopni, jutro już około 20 wieczorem. Możliwe też przelotne opady deszczu. Dzień dobry. Co się za szybko kończy? Pogoda w SC Rock.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
16: 6 na 9. Świętarska, Olszewski.
0: Góralski od 6 do 9 w Esterok.
13: Ania Kruszyńska w raportach. Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym...
6: Dzień dobry. Niestety wszystko, co dobre, szybko się kończy.
14: Matka, jaki defetyzm po prostu pozbuju.
13: Aniu, co u Ciebie w raportach?
1: U mnie poniedziałek na sportowa, aż 17 goli w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy.
13: Co się za szybko kończy? Messenger i telefon czekają na Państwa.

0: Edyta Bartosiewicz na Dzień Dobry Westerok. Dzisiaj mamy, proszę Państwa, poniedziałek, ostatni poniedziałek tych wakacji, w ogóle ostatni dzień tegorocznych wakacji.
1: No i pytamy Was, co się szybko kończy. Ja wiem, no, generalnie zawsze każdy weekend się bardzo szybko kończy. To jest ten motyw, że człowiek wychodzi w piątek i ma takie hej, ekstra, ale mamy cały weekend wolny i nagle jest takie... stało, że jest niedziela i już jest po
0: szykować
1: sprawie.
0: Program na poniedziałek i się zastanawiać, tak, jak ten tydzień będzie wyglądał.
1: Ale ja nie zdążyłam. Posząć, dlaczego? No więc rzeczywiście weekend ma to do siebie, że się szybko kończy. No i kawa. Człowiek wychłeptuje. Ale zaraz. Gdzie jest moja kawa? No i wtedy trzeba na szybciutko dolewkę dożylnie.
0: Ale zobacz, paliwo w samochodzie też się bardzo szybko kończy. Zwłaszcza na przykład jak ty trzasnąłaś trasę z Krakowa do Warszawy. Ja wczoraj wracałem z Zielonej Góry do Warszawy. W związku z tym to paliwo bardzo szybko się kończy, a tym bardziej, że teraz się kończy promocja na paliwo, to jeszcze
1: dajcie
0: bardziej będzie smutek.
1: Dajcie spokój, po prostu jak podjechałam wczoraj na stację benzynową, to miałam takie, ja cię kręcę w obie ręce, co tu się wyrabia w ogóle?
0: To i tak zabawne, jak podjeżdżasz na stację i tam jest cena paliwa z przedostatnich 30 dni. Najtańsza 5,13, teraz tam 6,50, a jutro kto wie? 7, 8, sky is the limit.
1: Daj spokój.
0: Proszę Państwa, co się za szybko kończy? Tam były wspomnienia nawiązujące do redaktora Olszewskiego, którego nie ma, o nieobecnych się nie mówi, ale my mówimy.
2: Biorąc pod uwagę stosunkowo odważny żart małżeński redaktora Konrada i jego dystans do życia, to myślę, że w kwestii tego za szybko kończącego się seksu jedyne, co mógłby dodać, to chyba tylko tyle, że nie ma z tym problemu, bo żeby coś się za szybko skończyło, musi się zacząć.
0: He. Kto jeszcze?
3: Co za szybko się kończy?
4: Czas się kończy za szybko.
3: Chciałaby pani mieć więcej czasu na co na przykład?
4: Na duperelki.
5: It's Lazy Monday. Be the laziest version of yourself.
6: Eskarok.
0: Za duperelki kochamy tę panią, prawda?
1: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Co ja bym chciała w życiu robić? Ja już teraz wiem. Duperelki.
0: Właściwie to tutaj robimy.

0: Wszystko, co dobre, szybko się kończy. Pozdrawiam Oziębę.
1: Ale powiało chłodem.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

Głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: wakacje powoli się kończą, a to przecież czas, kiedy stawiamy zamki na piasku, ale to też czas, Westerok, kiedy zastanawiamy się...
1: Poranne dochodzenie. Poranne dochodzenie w Esterok. To jest.
2: Nie będę też robić, ale babki na plaży.
0: Babka to będzie, jak się położysz. Babka na plaży.
2: Słuchaj, ja też chcę mieć gacie kąpieliczne. Będę leżeć na plaży w gaciach kąpielicznych Eskirok. Jak wy chcecie mieć gacie kąpieliczne, bo przecież jeszcze ciepło będzie, nie jest tak źle. To musicie teraz zgadnąć, bo kolejne trzy podpowiedzi. O kim my w ogóle rozmawiamy?
0: To czekaj, przypomnijmy najpierw pierwsze trzy.
2: Dobra.
0: I puśćmy państwa propozycje.
2: Przypomnijmy, proszę, był na bakier ze szkolną dyscypliną.
0: Ma coś wspólnego z Edwardem Stachurą.
2: I ma też wspólnego coś z Wiedźminem.
0: Kto to może być?
3: No. Witam serdecznie. Czy chodzi o Żebrowskiego? Pozdrawiam.
4: Nie wiem, czy to ta postać to o Jana Skrzetuskiego wam chodzi? Ty kurczę, zapędziłem się. On grał Michała Żebrowskiego. To chyba o Michała Żebrowskiego chodzi.
0: Skrzetuski grał Michała Żebrowskiego, ale
2: Wiedźmin
0: tak.
2: Grał Żebrowskiego.
0: Aha.
2: Rozumiesz.
0: Tak czy siak, żaden z nich nie jest odpowiedzią. Mm-hmm. Uwaga, jeszcze tutaj mamy takie propozycje.
5: Witam. Bardzo z tej strony. Czy chodzi o poetę Rafała Wojaczka?
6: Postacią, która łączy te trzy fakty, jest Jaskier.
2: Czy Jaskier byłby zupełnie... Ja lubiłam go bardzo. No to w takim razie teraz uwaga, skupcie się. Ta postać mogłaby się podpiąć pod pierwszą zwrotkę piosenki Tila w Warszawa.
0: Mm-hmm, ta postać ma też dużo wspólnego ze zwierzętami.
2: No i podobno już w wieku 3 lat reagował na muzyczne klasyki.
0: Kto to
2: ciekawe,
0: może być?
2: Reagował, ciekawe, ja swoją drogą. Może kwilił?
0: Albo płakał.
1: Poranne dochodzenie w Esterok.

0: za piękny świat. Niekoniecznie tak mówimy w poniedziałek, ale my we 100 rok tak mówimy. Ania Kruszyńska w raporcie Eski Rok, 7.31.
1: Eska Rok. Raport.
2: Uwaga kierowcy, utrudnienia na drodze krajowej nr 25 w Wielkopolsce. Rano w Pawłowie samochód osobowy śmiertelnie potrącił rowerzystę. Zablokowana jest droga na odcinku Międzybórz-Chojnik. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Teraz tragiczne doniesienia z Krety. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski. Została wyciągnięta nieprzytomna z basenu hotelowego w Platanias, gdzie spędzała wakacje z rodzicami. Dziewczynka zmarła w szpitalu.
1: To jest raport.
2: Pierwszy dzwonek i nowe zasady. Od jutra w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Zmiany mają promować zdrowsze nawyki. Obejmą m.in. szkolne sklepiki, automaty oraz posiłki przygotowywane dla uczniów.
3: Dotyczy to obowiązkowego obiadu roślinnego przynajmniej raz w tygodniu. Limit mięsa ścisły, czyli w ujęciu tygodniowym harmonogram posiłków dopuszcza maksymalnie 2 posiłki ze świeżego mięsa oraz 1 z ryb. Więcej warzyw, owoców, mniej smażenia.
2: Tłumaczy Ryszard Muszytowski z gdańskiego magistratu. W szkolnych automatach nie znajdziemy już m.in. chipsów, słodzonych napojów czy popularnych słodyczy. Zamiast nich mają pojawić się m.in. owoce, kanapki i gorzka czekolada.
1: SK Rock Sport.
2: Aż 17 goli padło w 3 niedzielnych meczach piłkarskiej ekstraklasy. Najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł 4. porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej 0 punktów. Tym razem nie dał szans Jagiellonii, która wygrała 5-2. W śląskich derbach natomiast górą GKS. Wiele wskazywało, że wygra je Górnik, który prowadził 2-1. W doliczonym czasie gry Ilija Szkurin skompletował jednak hat-tricka i dał drużynie z Katowic 3 punkty. Emocje do samego końca także w Łodzi. Z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli 2. miejsce. 3. lokata przepadła USA, a 4. Słowenii.
4: 6 na 9 w S0.

0: Co się za szybko kończy, to nasz dzisiejszy temat dnia. Żartowaliśmy sobie, że czasami konkursy w Esteroch się za szybko kończą, ale to nie jest dzisiejszy przypadek.
1: Dzisiaj jest grubo.
2: Poranne dochodzenie w Esteroch.
1: O, baby. Tu się naprawdę dzieje. Wszyscy walczą o gacie kąpieliczne i oczywiście o koszulkę 6x9. No i pytamy was o postać, którą ukryliśmy pod powiedziami. Mm-hmm. Najpierw było, że był na bakier ze szkolną dyscypliną i że ma coś wspólnego z Edwardem Stachurą i z Wiedźminem.
0: Potem się dowiedzieliśmy, że ta postać mogłaby się podpiąć pod pierwszą zwrotkę piosenki Tila w Warszawa. Ta postać ma dużo wspólnego ze zwierzętami, a podobno już w wieku 3 lat ta postać reagowała na muzyczne klasyki. Mm-hmm. Państwo lecicie w tę stronę.
3: Krzewo Mazury, czy to Czesław Niemen?
4: To może chodzi w takim razie o Amadeusza Mozarta.
5: Jak nie Jasker, to może Zbigniew Zamachowski.
0: Niestety, to nie ten kierunek. Nie. Jeszcze tutaj ktoś mierzy wysoko.
6: Cześć, czy postacią poszukiwaną w waszym konkursie jest Marcin Prokop?
1: Nie, też nie, chociaż Marcina Prokopa pozdrawiamy bardzo serdecznie.
0: I uważaj, tutaj taka ciekawa propozycja telefoniczna.
7: Trasa Bydgoszcz-Piła. Ciekawe pytanie, może chodzić o pana Roberta, tak mi się wydaje. On i lubił Edka i nagrał, nie pamiętam co nagrał, ale coś współtworzył przy Wiedźminie. Prawdopodobnie chodzi o pana Roberta.
1: Makłowicz?
0: Lewandowski? Mamy zagadkę w zagadce. No, jeszcze jaki Robert? No, proszę państwa.
1: Znanych Robertów, no może De Niro?
0: Proszę państwa, kogo dzisiaj poszukujemy w porannym dochodzeniu? A, jeszcze kolejne podpowiedzi dorzucamy.
1: Ta postać ma sporo czasu spędza z rodziną, nawet w pracy.
0: I wiemy, że ta postać jak nikt inny zna się na biustach.
2: Poranne dochodzenie. Eski Rock. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Reklama.

0: Piękne, wzruszające, sentymentalne koncerty Dżemu za nami, między innymi na festiwalu Rockowizna. I co? Fajnie grają.
1: A jak?
0: Riddle jest, to wszystko się zgadza, nie?
1: Niesamowite, jak ma bardzo podobny głos do taty.
0: Coś takiego. No. Może to rodzina.
2: Poranne dochodzenie. W SC Rock. To jest.
1: Ty złośliwcze, ty. Proszę Państwa. Normalnie złośliwy taki, że hej.

0: Godziny chodzimy za wami z tymi podpowiedziami. Aha. I myślę, że teraz czas na wielkie rozwiązanie. Przypomnijmy, co to za postać.
1: Słuchajcie, był na bakier ze szkolną dyscypliną, miał wspólnego coś z Edwardem Stachurą i z Wiedźminem.
0: Mógłby się podpiąć pod pierwszą zwrotkę piosenki Tila w Warszawa. Ta postać ma dużo wspólnego ze zwierzętami. Podobno w wieku 3 lat reagował już na muzyczne klasyki.
1: No i sporo czasu spędza z rodziną nawet w pracy.
0: Szczególnie w pracy. No i zna się na kobiecych biustach jak nikt inny. Mhm. Kto to jest?
2: Czy szukamy Michała Żebrowskiego?
3: Czy poszukiwaną postacią jest Muniek Staszczyk? Mówią, że do 3 razy sztukę, ja próbuję 2 razy.
4: Cześć, czy to Wojtek Szumański jest tą postacią?
0: Kto jeszcze?
5: Dzisiejsza postać to Krystyna Czubówna.
0: Piłsudski! Ale Piłsudski się znał na kobiecych biustach, jak nikt inny.
1: Na bank, no proszę cię.
0: Proszę państwa, spłynęło też sporo dobrych odpowiedzi, no ale pierwszą z tych osób zgadujących jest pan Łukasz.
6: Dzień dobry, czy to chodzi o Roberta Gawlińskiego?
0: I myślę, że ten dźwięk potwierdza...
1: Kąpieliczne do pana polecu.
0: Proszę państwa, był na bakier ze szkolną dyscypliną, 2-krotnie wywalany ze szkoły. Do tego wszystkiego miał coś wspólnego z Wiedźminem, bo nagrał, zagrał, zaśpiewał na albumie Wiedźmin u Grzegorza Ciechowskiego. Piosenka Tila w Warszawa, bo wychowywał się na warszawskim Grochowie. Dużo wspólnego ze zwierzętami, bo zespół Wilki, czyli Robert Gawliński, prawda?
1: Ty jesteś swoją drogą, naprawdę.
0: No biust to wiadomo, że piosenka Baśka. No a czas z rodziną spędza, bo w jego zespole występuje 2 jego synów, a menadżerką zespołu jest jego małżonka.
1: Bardzo to sprytne.
0: No, ale to rozwiązali, co? Spryciarze.
7: Poranne dochodzenie. Eski Rock.
0: To jak w tym dżemie.

0: szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Czas nas goni niemiłosiernie, ale niektórych rzeczy nie można opuszczać.
2: Nie, u mnie odpicowana Justyna Steczkowska w fikuśnym kapeluszu zadaje szyku nawet na chodniku. Zdaje szyku na chodniku, bo nie czuję, że rymuje.
1: U mnie Czesław Mozil uciekał z Danii do Polski, bo knajpa doprowadziła go do bankructwa. Mieliśmy dług na blisko 1 000 000 zł, bo to była maszynka do bankrutowania.
0: To jest jakaś porażka.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i...
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.

0: To jest SK Rock.
1: Tragiczny pożar w Gdańsku. Ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze. Katastrofa promu u wybrzeży Cypru. Na pokładzie nie było Polaków, potwierdza MSZ. Składki, ubezpieczenia i wyprawka. Początek szkoły stresujący także dla rodziców.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:01, Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła w porannym pożarze na Gdańskiej Zaspie. Dziś około 5 rano ogień pojawił się w mieszkaniu na 9 piętrze budynku przy ulicy Startowej. Na miejscu pracowały 3 zastępy straży pożarnej.
3: Dosyć szybko strażacy zgasili ten pożar. W środku okazało się, że znaleźliśmy zamglone zwłoki. Z budynku ewakuowało się około 30 osób w trakcie naszych działań i przed naszymi działaniami.
1: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Okoliczności i przyczyny pożaru ustalają policjanci.
2: To jest raport.
1: Resort Spraw Zagranicznych potwierdza, że na pokładzie promu, który zatonął u wybrzeży Cypru, nie było Polaków. Lokalne władze informują, że do tej pory w wyniku zdarzenia zmarło 8 osób. Jednostka przewożąca 267 osób przewróciła się i zatonęła krótko po wypłynięciu z portu Kyrenia. Informacje na ten temat zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
4: Do tragedii doszło tuż po wypłynięciu z portu. Prom zatonął całkowicie i spoczywa obecnie na głębokości ponad 500 metrów. Do tej pory uratowano 237 osób. Nadal trwają poszukiwania 30 pasażerów. Cypryjskie media pokazują nagrania przepełnionych łodzi ratunkowych, które wyciągały z wody rozbitków. Nie wiadomo jeszcze, co doprowadziło do tragedii. W związku z wypadkiem zatrzymano kapitana jednostki i 7 członków załogi.
1: Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na zachodnią Ukrainę. Ze szczegółami Bartek Ważny.
5: SMS-y odwołujące alarm przyszły w niedzielę około 15:00. Problem w tym, że do większości mieszkańców nie trafiła wcześniej informacja o powstaniu zagrożenia. Według MSWiA rozsyłanie pierwszego komunikatu zostało przerwane, gdy pojawiła się informacja o zakończeniu zagrożenia na zachodzie Ukrainy. Część operatorów sieci komórkowych nie zdążyła wysłać SMS-ów z ostrzeżeniami.
1: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski otrzymują, czy raczej powinni otrzymywać SMS-y o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Pytamy, czy początek szkoły może być stresujący także dla rodziców. Składki, ubezpieczenia i wyprawka to może być kłopotliwe. Jednak jak sami mówią, wydatki zwykle nie są duże.
6: Moje dziecko dopiero zaczyna szkołę, jest w pierwszej klasie, także ciężko mi porównać. Podręczniki akurat zapewniła szkoła, to chyba plecak. Plecak największym wydatkiem. W granicach 300 zł.
7: Mamy już plecak z poprzedniego roku, piórnik z poprzedniego roku. Książki dają w podstawówkach, więc nic nie trzeba kupować. Jeszcze dostaje się 300 zł na ten, więc wydaje mi się, że można się w tym zmieścić.
8: Wydaje mi się, że te inne rzeczy na początku są droższe, typu jakieś wycieczki, wpłaty.
1: A początek roku szkolnego już jutro.
9: Pogoda.
10: Tymczasem rodzice, gdy nie ma w domu dzieci, tra-la-la-la-la-la-la.
11: To się skończy już ta laba, drodzy rodzice. Trzeba będzie niestety się po prostu zebrać w sobie. A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12:00 będzie padać praktycznie wszędzie. Tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Synoptyk to jest super słowo i to też jest ekstra imię dla syna. Synoptyk Góralski na przykład. To by pasowało.
10: Sobie zapiszę na przyszłość.
11: Nie będzie padać tylko w Poznaniu. Szczęśliwy Jarub. Proszę bardzo, w Szczecinie i w Białymstoku. I w Rzeszowie może nie padać, a wszędzie będzie padać.
10: Ja Państwa pocieszę, bo mam zupełnie inną mapkę. I na przykład na wschodzie Polski, gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Dopiero pod wieczór te opady deszczu mogą się pojawić.
11: Dajcie nam pada w Olsztynie o 12:00 na mojej mapce.
10: Dajcie nam jutro znać, którzy synoptycy was zawiedli mniej.
11: A w Lublinie jak będzie padać? O lesu!
10: U mnie, że w ogóle. Tymczasem pytania o kącie.
12: A ja przepraszam bardzo, ale co się dzieje z panem redaktorem Olszewskim? On dalej z tym drewnianym penisem na plaży siedzi?
10: Proszę państwa, nie znamy odpowiedzi, ale są pewne znaki.
13: Ja gut.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SC Rock.
11: Przywiezie nam po takim drewnianym penisiku, nie?
10: Mam nadzieję. Myślisz? Zobaczymy, co tam wystruga. Proszę Państwa, co za szybko się kończy w związku z kończącymi się wakacjami. O tym dzisiaj sobie rozmawiamy. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie. A co w raportach?
1: Ja dalej lecę sportem. Polskie siatkarki powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy.
10: Tylko z jakim portem?

0: To było przecież niedawno tak, jak zaczynały się wakacje, a już się kończą.
1: A, bo myślałam, że pensja przyszła. To było tak niedawno temu, a za chwilę ich nie ma. To jest właśnie coś, co szybko bardzo się kończy. Tak myślę, ale ekstra, kurz, i kupię to, bo myślę, a nie, tego jednak nie kupię.
0: Ale zobacz, w związku z tym, że do nas przyszła wypłata w piątek, to nigdy na koniec miesiąca nie miałem tak dużo pieniędzy.
1: No i ciesz się, bo jutro to się skończy.
0: Pobieram ratę kredytu i tak dalej. Dzisiaj pytam o to, co za szybko się kończy w tej sprawie. Nasza Ewa była na mieście.
2: Co za szybko się kończy?
3: Pieniądzem.
2: No. A na co najwięcej wydajesz pieniędzy?
3: Na jedzenie.
0: O, pani z tobą rozmawiała?
1: Tak, to ja pojadę na wakacje i będę głównie wydawać pieniądze na jedzenie.
0: Proszę państwa, ale są też sprawy poważne. I z nich nie można sobie żartować.
4: Cześć ekipa, pyta się dzisiaj, co się szybko kończy. Tak, z mojego doświadczenia życiowego dochodzę do wniosku, że najszybciej to się kończy miłość kobiety do faceta. Dowód, no kiedy moja żona pojechała pierwszy raz na porodówkę, tyle brzydkich epitetów pod moim adresem, tytułów jakie uzyskałem i bluzk to w życiu nie słyszałem. Dowiedziałem się przy okazji, że już nigdy więcej nie mogę na nic liczyć, po czym po jakimś pół roku wszystko wróciło mniej więcej do normy, no ale przy drugim porodzie znowu stałem się tym najgorszym.
1: Ja sobie przypominam taką opowieść, jak moja znajoma po porodzie mówiła, że było tak ciężko i że w ogóle dajcie spokój, jej mąż tak patrzy na nią i mówi: kochanie, bo ty po prostu zupełnie nie powtórzyłaś tego, czego się nauczyłaś w szkole rodzenia. Trzeba wtedy tak regularnie oddychać. Ja tak spojrzałam w oczy, powiedziała: wiesz co, ja tak ścisnę całej siły za przyrodzenie i każesz ci regularnie oddychać.
5: 691-613-613.
6: Kto mówi?
5: Telefon zaufania Eski Rock.
0: I co, oddychał?

0: A dzień dobry, kochani. 3 tygodnie urlopu, prawie 3 tygodnie, jak z bicia strzelił. Gdzie ja nie byłem? Nad morzem? Nie byłem. W górach? Nie byłem. Na Mazurach trochę byłem. A czas się kurczy jak góralski sweterek po praniu. Jak to leci?
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: Ja chciałam powiedzieć, że człowiek na koniec wakacji, w ostatniego dnia wakacji na pewno potrzebuje bardzo dobrych, optymistycznych informacji. Z taką Wojtek przychodzi.
1: Oczywiście, że tak. Mignęło mi w ten weekend. No. Piękny materiał telewizji TVN24. Zazwyczaj tam są takie defetystyczne rzeczy, a tutaj nagle 92-letnia pani Jadwiga z Poznania zostaje bohaterką materiału telewizyjnego, bo korzysta z życia jak niejedna nastolatka. Chodzi na głośne koncerty.
0: Czad.
1: Chodzi na potańcówki.
0: No.
1: Na koncerty takie klubowe, wiesz, Sery umca. Jest też stałą kibicką Lecha Poznań. No i tym samym udowadnia, że życie seniora może być intensywne, bogate i na pewno nienudne.
0: Wojtek jest dla mnie nadzieja.
2: Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. Gdzie stąpnie zakwita mu dróżka i świat doń się śmieje.
3: 6 na 9.

0: Fallen Leaves. No, powoli wkraczamy w ten okres. Kasztany się pojawią, liście będą spadały, dzień będzie krótszy, będzie zimniej, a za chwilę raport.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych powodzi błyskawicznej w Nepalu. Zginęły 903 osoby. Odnotowano też wzrost liczby zaginionych. Obecnie poszukiwanych jest ponad 4 tysiące osób. Do akcji zaangażowano blisko 21 tysięcy funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa i wojskowych, wspieranych przez specjalistów z sąsiednich Indii i Chin. Według nepalskich władz nie ma kontaktu z ponad 4 tysiącami osób. Do powodzi błyskawicznej doszło 26 sierpnia. Nawiedziła himalajski region przy granicy z Tybetem.
1: To jest raport.
2: W kraju synoptycy wydali alerty przed burzami dla 10 województw. IMGW ostrzega mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak, a dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Taylor Townsend. Na kort wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80. w rankingu Chinka Xiu Wang. Ich mecz ma się zacząć około 1:00 w nocy czasu polskiego. Ligowy hit dla kolejorza. Lech Poznań pokonał 3-2 Widzew Łódź na zakończenie 6. kolejki Ekstraklasy. Zwycięską bramkę w 6. minucie doliczonego czasu zdobył Luis Palma. 7 goli zobaczyli kibice w niedzielnym meczu Rakowa z Jagiellonią. Górą byli goście z Białegostoku, którzy wygrali 5-2, ale trener Adrian Siemieniec nie chciał przyznać, że to był łatwy mecz.
3: Ocenę tego spotkania zostawię dla siebie. Nie odpowiem na pytanie, czy to był łatwy mecz, czy to był trudny mecz. W Ekstraklasie nie ma łatwych spotkań. Można sobie to powtarzać jako slogan i się uśmiechać, ale faktycznie tak jest. Każdy trzeba mecz wybiegać, każdy mecz trzeba się przygotować, wykorzystać sytuację, nie stracić goli.
2: W innym niedzielnym meczu Górnik Zabrze przegrał z GKS-em Katowice 2-3, tracąc 2 bramki w doliczonym czasie gry. Liderem tabeli jest warszawska Legia, tuż za nią Lech Poznań i Wisła Kraków.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski. 6-9 w SC Rock. Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: wszelki duch Pana Boga chwali. Jarosław Sobierajewicz przyjechał do studia w Warszawie.
1: Osobie, po prostu. Masz wafelki?
2: Nie,
1: a
2: mam
1: co,
2: tylko...
1: nie masz dla mnie nic?
2: Sznytkę mogę ci dać.
1: Daj sznytkę, weź, ale nie używaną. Bądź... Ale weź, nie bądź taki. Słuchajcie, bo już wiem, co się szybko kończy. Szybko kończą się wafle. Otóż w stacji obok naszej innej radiowej koledzy mieli wafle. Mieli cały, słuchajcie, mieli cały wielki karton wafli. I ja tam codziennie chodziłam, mówiłam, ej, dajcie wafla. Ja przychodzę, oni nie mają wafli. Negocjuję z nimi.
0: Pozdrawiamy.
1: Od 6 rano z nimi negocjuję. Mówię, słuchajcie, załatwcie jeszcze te wafle, bo to jest spoko rzecz.
2: Gdybyś przychodziła do mnie codziennie z pytaniem o wafle, no, to też bym w końcu ich nie miał.
0: No. O, widzisz. Proszę bardzo. Dziękujemy, Jaro. Czekamy na więcej po godzinie 9. My natomiast razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, co się za szybko kończy.
3: Hej, 96. Wasza audycja za szybko się kończy. Pozdrawiam.
1: Czekaj, to wszystko stanęło na głowie chyba. Jesteśmy normalni, to jesteśmy 96.
0: No wiesz, no, czasami no, takie zmiany mogą nastąpić, jak ktoś się przełoży na drugą stronę.
4: Jest to poranne 6:00 na 9:00. Z dwóch powodów. Pierwsze, jak się kończy audycja, muszę się wziąć za robotę. A po drugie, jak... kobietą mam poranne 6:00 na 9:00, to dzieci nas budzą.
0: Państwo po prostu za głośno radia słuchają.
1: Cześć, cześć. Albo nie.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
5: Reklama.

To się jeszcze za szybko kończy. Kilka dni urlopu bez dzieci. No, dzięki wam wygraliśmy koncert w Super Festival w Ostrawie. Podwójną wejściówkę. Rodzina się skrzyknęła i zaopiekowała się dziećmi. Te kilka dni ze świetną muzyką, a bez Asiku, a on mnie bije, a ona mi wyzywa, a kupę, a tego nie chcę, a chcę spać, a nie chcę spać. Za to super muza, jak już mówiłem. No to te dni za szybko się zdecydowanie skończyły.

0: powoli moglibyśmy już odmierzać czas do końca audycji, ale przecież jeszcze kilka ważnych spraw mamy do załatwienia. Między innymi zastanawiamy się nad tym, co się za szybko kończy.
1: Za szybko się kończy świeżo otwarta paczuszka pistacji.
2: W ogóle za żywność. Szybko. Tak, za szybko. Żywność się generalnie za szybko kończy, zwłaszcza ta dobra żywność, bo jak masz takie sobie, to się tak... Wiesz, jakby ciągle to jest, owszem. Ale jak jest dobra żywność, to zaraz jej nie ma.
0: Ale tutaj się zgadzam z panem. Wczoraj właśnie chapsaliśmy sobie i pistaszki, i pistacji, i w ogóle jak masz orzeszki, bakalie, to wszystko wiesz, jesz i po prostu dłubiesz jak ten taki,
2: to prawda.
0: Jak taki mały gryzoniu. I to idzie i nagle
2: bardzo
0: koniec.
2: Bardzo mi się podoba, w ogóle chapsaliśmy sobie.
0: No, widzisz, bo ja tak
2: też sobie
0: właśnie.
2: Czasami chapsam.
0: Kto jeszcze z państwa?
3: Stanowczo za szybko to kończy się zazwyczaj wasza audycja. Człowiek rano odpala radyjko, szósta, bo zaraz się zaczyna, chwilę posłucha, a tu cyk, prawie dziewiąta. Ja nie wiem, jak to się kończy.
2: Ja też nie wiem, no normalnie po prostu, no i co teraz?
0: Ja mam tak w nocy, kładę się spać o pierwszej, drugiej, nagle otwieram oczy, a tu piąta. To jeszcze na koniec?
4: Dzień dobry. Za szybko kończy się program 6/9. Powinniście pracować 23 godziny na dobę.
2: Tak.
0: Nie chcielibyście państwo tak. Aha. Głupoty nigdy za wiele, ale bez przesady.
5: SK Rock. Mówimy twoim głosem.

0: proszę państwa.
1: Przyszła, przepraszam, kapibara i od razu mówi, o, to jest historia muzyczna.
0: No bo gadacie tyle o związkach, prawda? My tutaj też rozmawiamy czasem sobie poza
1: chyba
0: anteną.
1: Ty.
0: No. No nie rozsłyszę cały czas Kądziu, Wojtek opowiada o tych wszystkich, wiesz, babach, historiach z żonami i tak dalej. Mhm. Bono, ten, który tu śpiewał w tej piosence, ma dzisiaj ze swoją Ali rocznicę ślubu.
2: Wow.
0: Słuchajcie, 44 lata i oni są cały czas razem.
2: Nie? Znaczy, Jaro pamięta. Ciekawe, czy Bono pamięta. Proszę państwa, Jaro chciał spełnić swoje marzenie i poprowadzić poranny program, więc właśnie teraz dajemy mu na to okazję, dajemy szansę. Jaro, jak było w Łodzi? Bo słyszałem, że w Łodzi Poznaniu by się powodzi.
0: Było bardzo miło, bardzo sympatycznie. Kibice widzę nas bardzo ciepło przyjęli.
2: No,
0: niczego tym razem nie zniszczyliśmy.
2: Drużyna też was ciepło przyjęła.
0: Nie było kibiców, po prostu było kilku dziennikarzy z Poznania. Także byliśmy grzeczni, z szacunkiem, atmosfera top, no i wynik bardzo dobry, 3-2.
1: Ja mam dla ciebie świetną propozycję. Na przykład tutaj mógłbyś o 6 rano tutaj przyjść. My wtedy wpadniemy sobie z Wojtkiem troszkę później, ale skoro zostajesz w Warszawie, no to przecież zapraszamy. 6 rano antena, stoi otworem.
0: Dobra, słuchajcie, bo ktoś mnie woła.
2: Trzymajcie się. Jaro, zrób sobie kawkę. Jaro państwa będzie tutaj gościł od godziny 9. Dla
1: kolega.
2: Państwa to nie ma absolutnie żadnego znaczenia, ale dla nas takie sentymentalne troszeczkę ma, bo dzisiaj prawdopodobnie po raz ostatni prowadzimy poranny program ze studia w takim kształcie, jak ono teraz wygląda.
0: No i dlatego przyjechałem.
2: No właśnie. I słuchajcie, najważniejsza wiadomość jest taka, że na szczęście nas nikt na Czerską nie przenosi.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Składam rezygnację. Nie będę robił całkiem. Przykro mi bardzo.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w ESC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
7: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
6: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w ESC Rock.
7: Zapraszam, Michał Cieślik.
6: Reklama.

0: Śmiertelny wypadek w Wielkopolsce. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. W raporcie nowe zasady żywienia. Od jutra rewolucja na szkolnych stołówkach.
1: SK Rock. Raport.
0: 9.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Tragiczny poranek w Wielkopolsce. Nie żyje 43-letni rowerzysta. Do wypadku doszło na Krajowej 25 w Pawłowie w powiecie ostrowskim.
2: Na skrzyżowaniu dróg doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 43-letniego rowerzysty oraz samochodu osobowego marki Opel Insignia, którym kierował 37-letni mężczyzna. Niestety w wyniku zdarzenia 43-letni rowerzysta poniósł śmierć. 37-letni kierowca Opla został podany badaniu na zawartość alkoholu w organizmie. Badanie wykazało, że był trzeźwy.
0: Mówi Patrycja Naczkę z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim. Na miejscu wciąż pracują służby. Są utrudnienia od ronda Ostrzeszowskiego w kierunku Pawłowa. Cieśnina Ormus znów w ogniu. USA i Iran wymieniają ciosy, a ropa drożeje. To podwójnie złe informacje dla polskich kierowców, bo dziś właśnie ostatni dzień obniżek cen paliw w ramach projektu CPN. Amerykański atak na irańskie wyrzutnie rakiet wywołał w ostatnich godzinach odwet Teheranu, a ceny ropy przekroczyły $90 za baryłkę. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
3: USA zaatakowały irańskie wyrzutnie na wyspie Larak, a Iran odpowiedział atakami na amerykańskie bazy w Jordanii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedzielne uderzenie USA na irańskie wyrzutnie rakiet było pierwszą od miesiąca amerykańską akcją wojskową przeciwko Iranowi. Teheran poinformował też o zestrzeleniu amerykańskiego drona i uszkodzeniu supertankowca, który miał wpłynąć na miny w cieśninie. Ormus to kluczowy szlak dla światowego rynku energii. Przed wojną przechodziła tędy około 1/5 światowej ropy. Eskalacja oznacza ryzyko dalszego wzrostu cen ropy, a w konsekwencji także benzyny i diesla w Polsce.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: W menu ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a przynajmniej raz w tygodniu powinien pojawić się w pełni roślinny obiad oparty na nasionach roślin strączkowych. To od jutra na szkolnych stołówkach w całym kraju. Zmiany wynikają z nowego rozporządzenia. Jesteśmy na nie przygotowani, mówi nam Bożena Przypaśniak, dyrektor przedszkola numer 1 w Sopocie.
4: Dotyczy to tego, że na przykład mieliśmy szkolenia przeprowadzone, intendent został przeszkolony, kucharz, żebyśmy mogli sprostać tym wymaganiom i nie od dzisiaj zmagamy się z tym, że alergie wśród dzieci powodują, że też trzeba dostosować te różne możliwości żywieniowe, żeby sprostać wymaganiom, jakie są nam stawiane.
0: Stołówki gotowe, a dzieci na powrót do szkolnych obowiązków? W Kielcach wielu młodych uczniów cieszy się na spotkanie z kolegami.
5: Cieszę się z tego, że wracam do szkoły, bo spotkam się z moimi znajomymi, bo dawno ich nie widziałam.
6: Cieszę się, że wracam do szkoły, idę do drugiej klasy i mam nowy plecak, który chcę wypróbować i chcę się spotkać z kolegami po 2 miesiącach.
7: Czuję lekki stres i idę do 4. klasy.
8: A na które przedmioty najbardziej czekasz?
9: Matematykę, bo lubię bardzo.
10: Na polski, przyrodę i religię.
8: A jakie są twoje plany związane z nowym rokiem szkolnym?
10: Pewno chcę poprawić swoje zachowanie i chcę się lepiej uczyć.
11: Chcę lepiej się uczyć.
12: Dobrze się uczyć, to na pewno. Nie chcę, żebym był najgorszym uczniem w klasie, więc chcę się dobrze uczyć, jak na ten rok.
13: Chcę mieć wzorowe zachowanie. No będę się starać, żeby się dobrze uczyć.
0: A tematem zajął się Marcin Łataś.
14: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie umiarkowane, przelotne opady deszczu, miejscami burze na południowym wschodzie i wschodzie z opadami gradu. Temperatura od 22-24 stopni na północy i miejscami na zachodzie, około 25 w centrum do 30 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywistym, w czasie burz do 75 km na godzinę, a na wschodzie i południowym wschodzie lokalnie do 85 km na godzinę. Ciśnienie w południe wyniesie 1000 hektopaskali.
14: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: 14 minut po 9. To prawda to, co mówił Wojtek, że nasze studio się mocno zmieni emisyjne i dlatego pan Jaro postanowił przyjechać dziś poprowadzić program nie z Poznania, a właśnie z Warszawy. Łezka wokół się kręci w tych pomieszczeniach, w tych ścianach tutaj, drodzy państwo, w których teraz się znajduje, działo się tyle pięknych rzeczy, a to wszystko będzie za moment wyglądać inaczej. Ale obiecuję, że po zmianach tu też nadal będzie pięknie. A teraz zapraszam na kultowe historie do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Nowe nagranie od Queens of the Stone Age.

0: Ja bym aż tak mocno nie galopował z takim twierdzeniem, z jakim wyskoczyli tu dla Państwa na antenie Eski rok chłopcy z budki Suflera. Teraz będzie opowieść trochę o kobiecie.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Ale tylko trochę. 98 lat temu w Berlinie odbyła się premiera opery Za trzy grosze autorstwa duetu Weil Brecht. Publiczność Berliner Theater była zszokowana i równocześnie zafascynowana pokazaniem Berlina jako miasta prostytutek, żebraków i biedaków. Jest na tym, jest częścią tej opery piosenka o tytule Alabama Song. Pierwszym takim publicznym wykonaniem, takim, które zostało nagrane, było to, które zrobiła legendarna austriacka aktorka i pieśniarka Lotte Lenia. A więc rzeczywiście ona jest częścią tej historii. Trzeba dodać, że po latach 30., gdy do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler, twórczość Brechta i Weila została zakazana przez nazistów, a artyści, którzy słynęli z wykonań tychże, musieli uciekać, w tym wspomniana Lotte Lenia. I teraz przechodzimy do klutej opowieści. W latach 60. klawiszowiec zespołu The Doors, Ray Manzarek, fascynujący się teatrem epickim Brechta i muzyką Weila, przyniósł album z wykonaniem tejże piosenki Lotte Leni na próbę zespołu The Doors w klubie Whisky a Go Go. No i zespół postanowił zaaranżować utwór na nowo, na rockowo.

0: Weekendowa solenizantka pani Katarzyna Nosowska. My cały czas życzymy, nie tylko w ten wyjątkowy dzień urodzin, wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że pani Kasia teraz słyszy. Ściskamy za panią mocno kciuki. Niech się pani wiedzie, bo jest pani trochę też dla nas. I jak pani będzie się wiodło, to nam też będzie przyjemniej. No dobrze, cóż jeszcze się wydarzy przed godziną 10? Będzie wspomnienie pewnego niemieckiego muzyka. O tym za moment, bo najpierw pojawią się w studiu Foo Fighters.
1: Autopromocja. Melina S-Rock.
2: To miał na myśli trener Michniewicz, Widziak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
4: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
3: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane, co?
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w S-Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Reklama.
1: Eska Rock. Radar.
7: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Muniek Staszczyk wraca z nowym projektem. Lider zespołu Tilafe ponownie połączył siły z przyjacielem z dzieciństwa, z którym na jednym z częstochowskich podwórek zakładał swoją pierwszą punkową kapelę. Efektem ich powrotu jest duet Muniek plus Macio i zapowiedź albumu Mama, który promowany jest utworem Kochanie, czas się podnieść. A więcej o tej płycie przeczytacie w zakładce Radar na eskarok.pl.
1: Eskarok Radar.
8: What's happening? I'm Miles Kennedy.
9: Hello, my name is Tom from Editors, and you're listening to Eska Rock.

Foo Fighters i The Pretender. A teraz pojawi się na antenie zespół Scorpions. Zespół pochodzący i kojarzący się z miasta o nazwie Hanover, co oczywiście nie oznacza, że wszyscy z tego zespołu, z tego Hanoveru pochodzą. Na przykład Rudolf Schenker, czyli gitarzysta, przychodzi na świat w ostatni dzień sierpnia, czyli ma dzisiaj urodziny, roku 48 w Dolnej Saksonii, w Hildesheim. I przychodzi na świat w bardzo muzycznej, muzykalnej rodzinie, co z góry określało jego przyszłość. Wiadomo, że jego mama była znakomitą artystką grającą na fortepianie, a ojciec z kolei równie doskonale grał na skrzypcach. No i w wieku 5 lat mały Rudolf po raz pierwszy próbował gry na instrumencie o nazwie gitara akustyczna. No i tak się w tej gitarze zakochał, że mimo tego, że rodzice próbowali przekonać go i do tego fortepianu mamy, i do skrzypców ojca, to już z gitarą rozstać się nie chciał. Dla nas bardzo dobrze. Send Me an Angel, Scorpions.

0: Fortunate Son grupy Creedence Clearwater Revival. Na chwilę przed godziną 10, na chwilę przed spotkaniem Państwa z Panią Anią, która za moment pojawi się w raporcie. A cóż po 10 w kultowych historiach? Na przykład Van Morrison, ale do niego jeszcze dojdziemy. Pierwsi zagrają dla Państwa zaraz Blondie. Call Me po 10.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
2: Tragiczny wypadek pod Wołominem. Dwoje dzieci wjechało skuterem pod pociąg. Protest górników w kopalni Wujek. Zjechali pod ziemię, ale odmówili pracy. Politycy do tablicy w raporcie protest nauczycieli przed kancelarią premiera.
3: SK Rock. Raport.
2: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Śledczy wyjaśniają okoliczności tragedii niedaleko Warszawy. Dwoje dzieci wjechało na skuterze pod pociąg. 14-latek zginął na miejscu, 13-latka trafiła do szpitala. Do wypadku doszło w miejscowości Jarzębia Łąka niedaleko Wołomina. Nastolatkowie wjechali na niestrzeżony przejazd kolejowy skuterem wprost pod nadjeżdżający skład.
4: Pomimo podjętej reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. Dziewczynka natomiast została śmigłowcem LPR-u przetransportowana do szpitala.
2: Mówi nam Anetana Siłowska z wołomińskiej policji. W sprawie wypadku śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Wołominie. Teraz Katowice i protest górników w likwidowanej kopalni Wujek. Poranna zmiana zjechała pod ziemię, ale odmówiła pracy. Chodzi o kilkunastu pracowników. Trwają rozmowy wiceprezesa z załogą, mówi Ewa Grudniok, rzecznik prasowy Polskiej Grupy Górniczej.
5: Głównym elementem protestu i powodem protestu są zmiany kadrowe w oddziale KWK w likwidacji. Odwołanie PO dyrektora, który na tej kopalni pracował.
2: PGG podkreśla, że zmiany organizacyjno-kadrowe są nieuniknione w procesie głębokiej restrukturyzacji kopalni.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
2: Politycy do tablicy. Nauczyciele będą dziś protestować przed kancelarią premiera. Mają się tam pojawić już za niespełna godzinę. ZNP domaga się przede wszystkim podwyżek i systemowego powiązania wynagrodzeń nauczycieli ze średnią pensją w gospodarce.
6: Chcemy po raz kolejny zwrócić uwagę na to, że siłą polskiej edukacji jest bardzo dobrze pracujący nauczyciel, ale nie może być tak, że ten nauczyciel, który kończy studia, zarabia niewiele więcej niż płaca minimalna i widzimy, że ta płaca minimalna goni tych nauczycieli, a my coraz wolniej przed tą płacą minimalną uciekamy.
2: Mówi nam szef ZNP Sławomir Broniarz. Dzisiejszy protest, jak dodają związkowcy, jest początkiem zapowiedzianej serii akcji protestacyjnych.
1: SK Rock Biznes.
2: Inflacja w sierpniu wzrosła do 3,2% z 3% w lipcu, prognozuje ekonomista PKO BP Kamil Pastor. Jego zdaniem za wzrost inflacji odpowiadają ceny paliw, a dziś Główny Urząd Statystyczny opublikuje szybki szacunek inflacji w sierpniu. Spokojniej przy okienkach, ale statystyki nadal rosną. Polacy wciąż zastrzegają numery PESEL. To reakcja na gigantyczny wyciek danych 19 milionów osób z platformy medycznej.
7: Jeżeli chodzi o Urząd Stanu Cywilnego w Bełchatowie, faktycznie coraz więcej osób zastrzega swój numer PESEL, przychodząc bezpośrednio do urzędu. Kryspina Rogowska, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bełchatowa. To świadczy o tym, że nasi mieszkańcy, oni są czujni, że potrafią wyczuć zagrożenie.
8: Warto, ja już to zrobiłam i namawiam innych, żeby też to zrobili. Żeby po prostu na przykład pożyczki nikt nie mógł zaciągnąć.
9: Ja mam niezastrzeżony, ale noszę się z takim zamiarem, że to zrobię.
10: Ostrożności nigdy za wiele.
9: Dokładnie.
2: Numer PESEL można też zastrzec przez aplikację mObywatel, a do wycieku danych doszło 12 sierpnia. Uruchomiono już rządową stronę, dzięki której można sprawdzić, czy nasze dane znalazły się wśród wykradzionych informacji. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,75 zł, za euro 4,34 zł. Aktualny kurs franka to 4,63 zł, a funta 5,07 zł.
1: Po Pogoda.
2: Poniedziałek na razie pogodny, ale w ciągu dnia w całym kraju będzie się zwiększało zachmurzenie. Lokalnie prognozowane są opady deszczu i burze. Najintensywniejsze zjawiska wystąpią na południowym wschodzie oraz na krańcach południowych. W czasie burz porywy wiatru będą dochodzić do 85 km na godzinę. Burzom mogą towarzyszyć także opady gradu. Temperatura od 23 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum i na zachodzie. Najcieplej dziś na Podkarpaciu. Tam termometry wskażą do 30 stopni.
1: Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Za moment mija 35 lat od wydania albumu Nevermind zespołu Nirvana. W tym 91 roku szedłem do liceum, byłem w pierwszej klasie i chwila po tym, jak się w tym liceum pojawiłem, miałem już wojskowy plecak, na którym nie było jeszcze wtedy naszywek, robiło się długopisami różnego rodzaju napisy. Akurat Nirvany nie pisałem na nim. Byli Soundgarden, byli Alice in Chains, ale Nirvana z tego grunge'owego świata była dla mnie wtedy, w tym 91 roku, najmniej paradoksalnie istotna. Ale do tego tematu jeszcze kiedyś wrócimy, obiecuję. Teraz 11 minut po 10 i czas na nowe.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Panowie, którzy kiedyś rozwalili scenę na openerze. Royal Blood i 10 over 10.

0: Golden Brown z zespołu The Stranglers. A teraz przenosimy się najpierw do Irlandii Północnej.
1: Kultowe historie w Esce Rock.
0: Bo właśnie tam przyszedł na świat człowiek, który jest wielkim muzykiem. Człowiek, który jest absolutną legendą, jeden z najbardziej wpływowych i oryginalnych twórców w historii muzyki, którą nazywamy muzyką popularną. Jest człowiekiem, który łączy gatunki takie jak rhythm blues, soul, folk, jazz, rock czy muzyka celtycka. Człowiek, który w młodym wieku tak bardzo chciał być muzykiem, że gdy nieprzyjęty został do pewnego zespołu z powodu braku zapotrzebowania na gitarzystę, namówił ojca do zakupu saksofonu. No i nauczył się na nim grać. No i wtedy został natychmiast zaproszony do jednego, drugiego, trzeciego lokalnego zespołu. Ale gra oczywiście na wielu instrumentach, na klawiszach, na harmonijce ustnej, na perkusji, no i na tej gitarze akustycznej, po którą sięga najchętniej. Jego twórczość przejawia podobieństwo do wielkich bardów tego świata, takich jak żyjący Bob Dylan, wciąż żyjący, mam nadzieję, jak najdłużej, czy nieżyjący Leonard Cohen. Ten człowiek, o którym teraz mówię, nie nagrał wielu tak zwanych, wiecie, hitów, ale powszechnie zaliczany jest po prostu do największych poetów rockowych. Van Morrison, człowiek, który od 10 lat jest szlachcicem, dostał ten tytuł podczas oficjalnej ceremonii w Pałacu Buckingham w 2016 roku. Czyli Van Morrison ma dziś 81 urodziny.

0: singiel z albumu Exciter, o którym Martin Gore nie myślał od samego początku, że będzie nadawać się na singiel. Uważam Free Love za niezłą piosenkę na album, ale praktycznie wszyscy w studiu mówili mi, o, to jest singiel. A ja mówiłem im, że nie sądzę, żeby tak było, ale koniec końców go przekonali. Skąd takie wahania Martina Gora? Być może stąd, jak wspominał inżynier dźwięku Steve Fitzmaurice, że Martin nagrywał swoje wokale wspierające do tej piosenki, będąc kompletnie pijany. Kiedyś Państwu więcej opowiem przy okazji rocznicy wydania albumu Exciter. Depesz Mode za nami, a przed nami m.in. spotkanie z zespołem Måneskin.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
1: Reklama.
3: We are Måneskin.
4: I'm Jon Vaughan.
5: Hi, this is Brian Malko from Placebo.
6: Hi, this is Steph from Placebo, and you are listening to Esca Rock.

Måneskin z Tomem Morello na antenie Eski Rock. A teraz będzie śpiewane po polsku. Przypominam sobie ten moment, choć to już było bardzo dawno temu, ponad 20 lat temu, gdy ukazywał się czwarty album zespołu Wilki. To była wieloletnia przerwa w działalności kapeli, no i premiera poprzedzona była sukcesem takiego singla, pewnie Państwo doskonale znają, Baśka. No, wiecie co, ona miała tam dużego w piosence. Piosence, o której Robert Gawliński mówił, że ten utwór przyniósł mu tyle samo dobrego, co złego. Są dziennikarze muzyczni, dla których Baśka jest niewybaczalna, ale kupiłem sobie za nią dom, co mi trochę rekompensuje niedogodności. Ja wiem, że artysta powinien być wiecznie biedny i skromny, ale jednak fajnie jest mieć gdzie mieszkać, mówi Robert Gawliński. Tej Baśki Państwu nie zagram. Proszę wybaczyć. Wolę kawałek, o którym Robert lubi mówić, że prawie go zabił. Tekst do niego odłożył na koniec powstania tej płyty, bo tak się zestresował, że to ma być wielki comeback. Chodzi o Urkę. A zagram ten kawałek dzisiaj z okazji 63. urodzin wokalisty zespołu Wilki. Wszystkiego dobrego, panie Robercie.

0: dorosłe dzieci. Zespół Turbo z czasów, gdy śpiewał tam Grzegorz Kupczyk. No, dawno to było. Choć ostatnio Grzegorz znów się pojawia na koncertach Turbo, gdy grają ten numer na tak zwany bis, to wtedy i on wskakuje na scenę i śpiewa razem z nimi. 11 i raport Eski Rock przed nami, a potem Metallica.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
3: Ja Państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. Na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie. Piękne, wzruszające, sentymentalne koncerty Dżemu za nami, między innymi na festiwalu Rockowizna. I co, fajnie grają.
2: A jak?
3: Riddle jest, to wszystko się zgadza, nie?
2: Niesamowite, jak ma bardzo podobny głos do taty.
3: Coś takiego. No. Może to rodzina.
2: Ty złośliwcze, ty.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
4: Reklama.

0: Policja nie wyklucza podpalenia. Chodzi o pożar w Skarżysku Kamiennej. Żądają podwyżek. Przed kancelarią premiera rusza protest nauczycieli. Wystarczy prostokątna rakieta i dobre chęci. W raporcie Pickleball.
1: SK Rock. Raport.
0: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nie wykluczamy podpalenia, tak o pożarze w Skarżysku Kamiennej mówi policja. W zakładzie produkowane są struktury kompozytowe i sterownicze dla dronów. Ogień wybuchł minionej nocy w hali.
2: Ustalono, że do pożaru doszło w pomieszczeniu działu montażu. W chwili zdarzenia zakład był nieczynny, nikt nie doznał żadnych obrażeń. Na miejscu pracują policjanci, którzy oczywiście zabezpieczają miejsce zdarzenia, wykonują czynność oględzin miejsca pożaru z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną.
0: Powiedziała nam Anna Sławińska ze skarżyskiej policji. W miejscu pożaru mogą wciąż występować utrudnienia w ruchu.
1: To jest raport.
0: Tragedia na torach w Kostrzynie nad Odrą. Pociąg towarowy potrącił mężczyznę. Mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Na miejscu pracują służby, by ustalić okoliczności i przyczyny dramatu. Do zdarzenia doszło rano na stacji kolejowej w Kostrzynie. Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna miał znajdować się na torach. Śmiertelny wypadek spowodował utrudnienia w ruchu pociągów. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami. Walczą o podwyżki. Mocny głos nauczycielski na chwilę przed początkiem nowego roku szkolnego. Związkowcy niebawem rozpoczną swój protest przed kancelarią premiera, a na miejscu jest nasz reporter Aleksander Różkowski.
3: Coraz większy tłum gromadzi się w Alejach Ujazdowskich. Już zaraz zaczyna się protest. Jest jeden główny postulat, czyli zmiana sposobu ustalania wynagrodzeń nauczycieli. ZNP domaga się od rządu, by płace były powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Choć większość sejmowa zaklarowała poparcie dla tego pomysłu, to obecnie nie ma jednak zgody na takie rozwiązanie. Zdaniem związkowców obecnie proponowany kompromis nie jest wystarczający. Płaca nauczyciela zaczynającego pracę w zawodzie jest obecnie wyższa od płacy minimalnej o 502 zł.
0: A według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w zawodzie nauczyciela w Polsce pracuje ponad 700 tysięcy osób. Co piąta śliwka w Polsce pochodzi ze Świętokrzyskiego, ale sadownicy z regionu nie mają powodów do radości. Wiosenne przymrozki zniszczyły nawet 70% upraw, a ceny na giełdach spadły do około 2 zł za kilogram przez zalew taniego owocu z zagranicy.
4: O wiele gorzej jak zeszłoroczny. Przymrozki dały w kość, towaru jest o wiele mniej. Bym rzekł nawet 70% mniej.
5: Wydawałoby się, że cena będzie wyższa, no ale niestety w sklepach jest wyższa. Niestety u rolnika nie jest wyższa.
4: Import z zagranicy nas trochę przyblokował.
6: Tam nie przemarzły te owoce. No ciężko jest to sprzedać, po prostu upłynnić to, co się ostało po przymrozkach.
0: A z lokalnymi gospodarzami rozmawiała Weronika Wawrzyk.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tenis, squash czy padel. Polacy uwielbiają grać w sporty rakietowe. W Bielsku-Białej coraz większą popularnością cieszy się pickleball. Żeby zacząć, wystarczy specjalna prostokątna rakieta i chęci, mówi instruktor Paweł Gałuszka.
7: To jest sport rodzinny. Tutaj widzimy dzieci, rodziców i oni tak naprawdę mogą często grać jak równy z równym.
0: A w pickleballa w Bielsku-Białej można pograć na Błoniach, pod Dębowcem i w hali Arena Park.
8: To ja chyba wolę jednak ping-pong. A ty?
0: A ja piłkę nożną.
9: Pogoda.
8: To ja przy okazji pozdrowię pana Przemka, którego spotkałem wczoraj na stadionie Widzewa Łódź, z którym spędziłem gadając prawie całą drugą połowę. Pozdrawiam, panie Przemku. Teraz ty możesz spokojnie.
0: Pozdrawiać?
8: No, mówić o pogodzie na przykład.
0: Na początek ostrzeżenia IMGW przed burzami dla 10 województw. Alerty pierwszego stopnia wydano dla mieszkańców północno-zachodniej i południowo-wschodniej części Polski. Burzą towarzyszyć będą silne opady deszczu i gradu oraz porywisty wiatr. Z kolei w części województw lubelskiego i podkarpackiego dziś upalnie z temperaturą do 30 stopni. 25 stopni na termometrach w centrum i na zachodzie, a na wybrzeżu 23 kreski.
9: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: Jeszcze pamiętam pierwszą trasę koncertową Edyty Bartosiewicz po wydaniu płyty Sen, ponieważ pochodzę z Poznania, no to tam w Poznaniu, w klubie, którego już nie ma, o nazwie School Up, pani Edyta pojawiła się, zapraszając jeszcze na trasę obiecującą, młodą, inną, wybitną dziś artystkę, która już wtedy była po wydaniu swojej debiutanckiej płyty i też zapowiadała się fantastycznie, czyli Kaśkę Kowalską. Fajne to były lata. Ale nadal może być fajnie. Rok 2026 przynosi sporo dobrej, nowej muzyki, na przykład z Kanady.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Leaving Behind, Nickelback.

0: Miałem 9 lat, gdy powstało to dzieło. Wielkie i wybitne. A teraz będziemy mówić o artyście, który ile miał lat, kiedy powstał Brothers in Arms? On miał jeszcze mniej lat, bo z tego, co dobrze liczę, to 6.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: I z jednej strony fajnie jest mówić w kultowych historiach o kimś, kto jest młodszy od ciebie. W moim przypadku między mną a panem Simonem Nilem to różnica jest 3 lat. On to dopiero szczyl 47-letni. A z drugiej strony niepokojące jest to, że o kultowych artystach można mówić w kontekście tych młodszych. Bo to by oznaczało, że my jesteśmy już bardzo starzy. I bądź tu człowieku mądry. No w każdym razie Simon Neil z zespołu, który nazywa się Biffy Clyro, ma dzisiaj 47 urodziny. Facet, który żyje muzyką od najmłodszych lat. Tak jak w przypadku wielu innych artystów, urodził się w domu, w którym muzyka po prostu była obecna. Matka, bodaj Eleanor, była śpiewaczką, a potem instruktorką wokalu, bo to się tak ładnie teraz nazywa. Ojciec też śpiewał w chórze. No i pan Simon nie miał innego wyjścia. Też postanowił śpiewać, ale przy okazji jeszcze trzymać różnego rodzaju instrumenty. No, na przykład gitarę. I teraz pan Simon Neil, czyli ten, który ma dzisiaj 47 urodziny, pojawi się i zagra dla państwa razem ze swoją kapelą jeden z kawałków Biffy Clyro. Who's got a match?

0: A Girl Like You, Edwina Collinsa, czyli ziomka wspominanego przed chwilą Simona Neela z Biffy Clyro. Tyle, że Simon Neel to człowiek z Irvine, czy Irvine, położonego na zachodnim wybrzeżu, bliżej Glasgow, a pan Edwin Collins to człowiek, który pochodzi z Edynburga. I też miał niedawno urodziny, tyle, że od Simona Neela starszy prawie o dokładnie 20 lat. 11.34 na zegarze. Cóż jeszcze się wydarzy przed 12? Będziemy wspominać rocznicę wydania pewnego bardzo znanego singla zespołu Green Day, ale najpierw AC Piorun DC.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
3: Radar. Zapraszam. Michał Prykpowicz. Gini Simons nie zamierza rezygnować z koncertowania. Choć formacja Kiss zakończyła swoją pożegnalną trasę koncertową, to Gini ani myśli o muzycznej emeryturze. Legenda rocka występuje obecnie ze swoim solowym zespołem i nie zamierza się zatrzymywać. Jak mówi, bycie na scenie i dawanie czadu to najlepsza zabawa, jaką jestem w stanie sobie wyobrazić. W ubraniu. Szczegóły na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.
4: Hi, I'm Bruce Dickinson from Iron Maiden.
5: Hi, this is Angus Young of AC/DC.
6: Cześć, mówi Paweł Krawczyk z zespołu Hey. Słuchacie SG Rock.

41 lat temu został aresztowany fan zespołu AC/DC, Richard Ramirez, słynny seryjny morderca, który na miejscach zbrodni malował krwią ofiar pentagramy, a w jednym z miejsc zostawił właśnie czapkę zespołu AC/DC, co jak się później okazało, było pierwszym błędem mordercy naprowadzającym na jego osobę i koniec końców doprowadzające do jego schwytania. Ale to oczywiście nie wina zespołu AC/DC, żeby nie było. Mówiłem chwilę temu o młodym, wciąż młodym, tak uważam, wokaliście zespołu Biffy Clyro, to teraz będzie jeszcze jedna kultowa data stosunkowo niestara. Rok 2004 w historii zespołu Green Day jest rokiem wyjątkowym, bo wtedy wydali album American Idiot. O rocznicy wydania tego albumu będziemy mówić za 2 albo 3 tygodnie, bo wtedy będzie miała miejsce, ale dzisiaj o rocznicy wydania singla, tytułowego singla z tego albumu, który przyniósł im tyle nagród, tyle splendoru i też tyle pewnie zarobionych pieniędzy. Tytułowe nagranie American Idiot ukazywało się dokładnie 22 lata temu.

0: What's Up, czyli największy hit zespołu Four Non Blondes. To już na koniec naszego dzisiejszego spotkania, bo pan Jaro tuż przed 12 musi powiedzieć do usłyszenia. Zaraz państwo usłyszą tego, który wrócił z urlopu i z nową energią się z państwem po 12 przywita. A ja powiem do jutra. Cześć.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Nauczyciele protestują przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Sztuczna inteligencja może zwiększyć tempo i skalę cyberataków oraz obniżyć ich koszty. O tym też za chwilę.
1: SK Rock. Raport.
0: 12. Michał Poklękowski, zapraszam. Pożary w Skarżysku Kamiennej i Lublinie pod lupą służb, jak się dowiadujemy. Łączą one wydarzenia w dwóch zakładach związanych z przemysłem obronnym i lotniczym. Wczoraj po południu ogień pojawił się w lubelskiej fabryce elementów kompozytowych do budowy helikopterów i samolotów, a nad ranem strażaków ściągnięto do pożaru zakładu produkującego systemy bezzałogowe w Skarżysku Kamiennej.
2: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
0: Informuje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. W Lublinie pożar gasiło 60 strażaków. Wstępnie straty oszacowano na 30 milionów. Z kolei na terenie pogorzeliska w Skarżysku Kamiennej cały czas pracują służby. Na miejscu są też funkcjonariusze ABW.
1: To jest raport.
0: Przed pierwszym dzwonkiem czujemy żal i rozczarowanie, mówią nauczyciele protestujący przed kancelarią premiera. To przez brak zmian w wynagrodzeniach dla oświaty. Jak podkreślają uczestnicy manifestacji, projekt ustawy podwyższającej płace nauczycieli jest zamrożony w Sejmie od ponad 1700 dni.
3: Rozczarowanie, gorycz, złość, słowo, które jest gdzieś tam publicznie wypowiedziane, a nie dotrzymane.
4: Nauczyciel nie po to studiował 5 lat i ma jakiś staż, ja na przykład mam 25 lat stażu, żeby teraz słuchać kogoś, kto nie ma pojęcia o edukacji.
5: Czujemy się bardzo oszukani.
6: W listopadzie 2024 roku na zjeździe Związku Nauczycielstwa Polskiego premier Donald Tusk powiedział: nie będzie już zwłoki, ale panie premierze, zwłoka jest.
0: Nauczyciele domagają się, by ich pensje były uzależnione od średnich zarobków w gospodarce. W Polsce, według danych Ministerstwa Edukacji, jest ponad 700 tysięcy nauczycieli.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani, ocenił były prezydent Lech Wałęsa w 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Rano były przywódca NSZZ Solidarność złożył wieniec przed pomnikiem poległych stoczniowców w Gdańsku.
7: Odnieśliśmy naprawdę wielkie, piękne, mądre zwycięstwo, ale byliśmy do tego zwycięstwa w ogóle nieprzygotowani. I w związku z tym przewidywałem to, co się dzieje dzisiaj i to, że będą wrogowie i głupcy podważać te wielkie zwycięstwa.
0: Po południu w Gdańsku odbędą się główne uroczystości upamiętniające 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Osobne wydarzenia zorganizowały miasto i Europejskie Centrum Solidarności. Osobne NSZZ Solidarność z udziałem prezydenta Nawrockiego.
1: SK Rock Biznes.
0: Sztuczna inteligencja może zwiększyć tempo i skalę cyberataków oraz obniżyć ich koszty. Andrew Bailey, szef angielskiego banku centralnego, uznał ten problem za największe zagrożenie dla światowego systemu finansowego związane z ekspansją sztucznej inteligencji. El Nino napędza ceny kawy na rynkach światowych, podaje International Coffee Organization, organizacja producentów kawy. Według niej rynek reagował na opóźnienia zbiorów w Brazylii spowodowane nadmiernymi opadami, spadek zapasów certyfikowanej arabiki w USA oraz rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo silnego El Nino pod koniec tego roku. Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości na ponad 120 miliardów związane z dysponowaniem środkami publicznymi przez instytucje państwowe i pozarządowe, podało Ministerstwo Finansów.
1: Pogoda.
0: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalnie burze też. Na południowym wschodzie również grad, na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie, przez 25 w centrum, do 30 nawet na Podkarpaciu.

0: To była Republika w Esterok i telefony. No fajnie tak być poza zasięgiem przez czas jakiś, jak to mówią, zero potrzeb, nic nie musieć, co najwyżej móc, no i taką zasadę wyznaję podczas wakacji, które właśnie dobiegają końca. Oczywiście nie dla wszystkich, bo początek września to dla wielu oznacza początek kolejnego miesiąca wakacji. No tacy to pożyją. Dzień dobry, 16 minut po 12. Michał Cieślik się kłania i zaprasza do 15 na pierwsze z naszych dwóch dzisiejszych spotkań, bo przypomnę, jeszcze po godzinie 21 się słyszymy, skoro poniedziałek, no to będę miał dla Państwa wtedy moją kolejną playlistę osobistą, więc już teraz gorąco zapraszam na nasze wieczorne spotkanie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz do 15 jesteśmy razem przez te pierwsze 3 popołudniowe godziny poniedziałku. No i teraz będzie rzecz o braku zmian, ale to tak tylko w tytule, bo wiadomo, że zmiana to rzecz stała w życiu. Billy Morrison, Dexter Holland, Never Gonna Change.

Tak jeszcze a propos tych wakacji, to właśnie te spędzałem tam, gdzie oj tak dużo jednośladów jeździ po ulicach i drogach, ale skuterów, nie Harley'ów, o których tutaj śpiewali panowie zespołu Jam. Harley mój, to za nami w ST Rock. Mówiłem też o tych zmianach na początku, bo wiadomo, jedyną stałą w życiu jest zmiana. U pana Grześka, z tego co widzę i słyszę, też zmiany. Jutro ostatni dzień w pracy, w której pan Grzesiek spędził masę czasu, jak to określił, idzie w nowe środowisko, cokolwiek to znaczy. Także trzymamy kciuki. Zmiany są dobre, u nas też się szykują, ale o tym to pewnie nieraz jeszcze państwo usłyszą, choć pewnie niektórzy już o tych zmianach opowiadali. Ale niezmiennie zapraszamy państwa do nas z otwartymi ramionami, nie inaczej. With Arms Wide Open, to jest zespół Creed. Nasz messenger poleca się oczywiście do dyspozycji państwa. Można tekstówki, można głosówki, jak państwo wolą. Creed przed nami.

0: A widzieli, ewentualnie słyszeli Państwo, że tak to ujmę, rozbiór dźwiękowy tego numeru Linkin Park, to odwrócony i nieco przyspieszony temat z jednego z filmów o Bondzie. Pozdrowienia z Rosji z 1963 roku. Wszystko do sprawdzenia w sieci w razie czego. Linkin Park i Faint. To już za nami w ST Rock. 24 minuty do 13 pozostają. Jeszcze w tej godzinie na pewno zagram Państwu Rammstein.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
3: Hey, what up, everyone? Corey Taylor here from Slipknot and Stone Sour.
4: This is Anthony Kiedis of
5: the Red Hot Chili Peppers
4: and Flea, inviting you to keep it tuned
6: right here

0: Comfortable ze spolu Nickelback i Bones for the Crows w ST Rock. Przed nami grupa Rammstein. Doszły mnie słuchy ostatnio, że na jesień panowie szukają jakieś filmy koncertowe, a dokładniej mówiąc Live in Mexico City. Coś państwo słyszeli na ten temat? No myślę, że przedsięwzięcie bardzo słuszne, szczególnie w kontekście jakkolwiek by to nie brzmiało, nadchodzącej jesieni, kiedy wieczory dłuższe, no i coś fajnego by się obejrzało i czegoś fajnego także posłuchało, więc kibicuję temu pomysłowi jak najbardziej. A przed nami zespół Rammstein z kawałkiem Żonę.
1: 3, 4,

0: To był Sztywny Palazji i spotkanie z w Esterok. No a za chwilę Państwa czeka spotkanie z Michałem Poklękowskim, który punktualnie o 13 przedstawi najnowszy raport, a ja już zapraszam Państwa na drugą odsłonę tego właśnie poniedziałkowego popołudnia. Tę następną godzinę rozpoczniemy od Metaliki. The Unforgiven 2 tuż po raporcie.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Esterok.
2: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
3: Mistrzostwach Europy.
2: Tak. No to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Esterok. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys w PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Do tego dramatycznego zdarzenia doszło w gminie Kępno w Wielkopolsce.
6: SK Rock. Raport.
5: Minęła 13. Michał Poklękowski, zapraszam. MKOL daje Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu 3 scenariusze. W najgorszym nasi sportowcy mogą stracić igrzyska. Międzynarodowy Komitet Olimpijski reaguje na kryzys PKOL-u po aresztowaniu prezesa Radosława Piesiewicza. O tym Mateusz Gębiewski. MKOL wskazał różne możliwości, co oznaczałoby zawieszenie praw członkowskich Polskiego Komitetu.
7: Zawieszenie w prawach członkowskich oznaczałoby, że polscy sportowcy nie wystąpiliby na letnich igrzyskach w Los Angeles w 2028 roku. MKOL przede wszystkim oczekuje, że Radosław Piesiewicz sam zrezygnuje z funkcji prezesa PKOL. Drugim rozwiązaniem byłoby działanie samego komitetu i zawieszenie albo odwołanie Piesiewicza przez jego władzę. Tego też chciałby minister sportu Jakub Rutnicki.
8: Potrzeba doprowadzenia do tego, aby był nowy prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego i to trzeba zrobić jak najszybciej.
7: Trzeci scenariusz zakłada bezpośrednią interwencję Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i zawieszenie praw członkowskich PKOL. Polski Komitet ma niedługo podjąć kolejną próbę odwołania prezesa Piesiewicza.
5: Radosław Piesiewicz, przypomnę, usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu prezesa PKOL-u.
6: To jest raport.
5: Dramat w gminie Kępno w Wielkopolsce. Mężczyzna zmarł po spożyciu nieznanej substancji. Butelkę z płynem znalazł w samochodzie, który pożyczył od swojego brata. W związku ze sprawą zatrzymano 38-letniego brata zmarłego. Śledczy mieli dla niego całą listę zarzutów.
9: Usłyszał 3 zarzuty. Pierwszy z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym tutaj spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia sztuki amunicji.
5: Mówi Maciej Meller, rzecznik prokuratury w Ostrowie Wielkopolskim. 38-latek został aresztowany na 3 miesiące.
6: Słuchacie raportu w SC Rock.
5: Sytuacja była bardzo dynamiczna, dlatego część operatorów nie zdążyła wysłać SMS-a informującego o zagrożeniu. Tak MSWiA tłumaczy, dlaczego wczoraj większość mieszkańców Lubelszczyzny dostała jedynie SMS-y odwołujące alarm o zagrożeniu związanym z rosyjskim atakiem lotniczym na Ukrainę. Mieszkańców Lublina o sens takich alertów pytał Arkadiusz Więcek.
10: Dostał pan może alert RCB?
11: Dostałem alert po kończącej jakby.
10: Myśli pan, że to jest dobry sposób na informowanie mieszkańców Lubelszczyzny o tym, że jest takie zagrożenie? Czy w ogóle ma sens wysyłanie SMS-ów?
11: Nie ma sensu wysyłać alertów o odwołaniu, nie ma sensu wysyłać alertów tych pierwszych przychodzących faktycznych alertów, kiedy zagrożenia praktycznie nie ma. Wprowadzanie tylko niepotrzebnego chaosu i no, ludzie zaczynają się bać.
3: Czy dostałam? Dostałam, ale po fakcie.
10: I co pani myśli o takim informowaniu?
3: Już lepiej jakby nie przysyłali tego alarmu, skoro nikt i tak nie wiedział i nie panikował.
12: Dostałam, że są zakończone już. Pierwszego nie dostałam, że jest zmasowany atak. W momencie faktycznego zagrożenia niewiele to by zmieniło.
13: Czy jest po czasie, to jest bez sensu.
10: Zwraca pan na to uwagę, że jest komunikat, jakiś dźwięk?
13: Tak, zwracam.
5: Przypomnijmy, w ostatnim czasie zmieniono zasady wysyłania alertów RCB. Teraz mieszkańcy wschodniej Polski dostają, czy raczej powinni dostawać SMS o potencjalnym zagrożeniu związanym z sytuacją wojenną w Ukrainie.
1: Pogoda.
5: Dziś chmury na przemian ze słońcem, prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze, a na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie, przez 25 w centrum, do 30 na Podkarpaciu.

0: To był Lombard Westerok i Szklana Pogoda. No i trochę takiej szklanej pogody chyba dzisiaj będziemy mieć. Ewentualnie niektórzy już ją mają. Taka właśnie aura poniedziałkowa w ostatnim dniu sierpnia 2026 roku. Pani Małgorzata Ostrowska niedawno wystąpiła na koncercie w Białymstoku i tam działy się rzeczy no niesamowite na scenie. Jak wspomina, otworzyła się moja giwera i dostałam sprężonym CO2 w twarz. Odrzut mnie wywrócił. To wszystko można sobie zobaczyć w internecie. Dosyć poważnie to wyglądało, no ale pani Małgorzata to twarda babka, no co to dużo mówić. Podniosła się, otrzepała i kontynuowała występ, ale pani Małgorzata, proszę na siebie uważać następnym razem. Kwadrans po godzinie 13, poniedziałkowe popołudnie. Ja się kłaniam raz jeszcze. Michał Cieślik, dzień dobry i zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No to teraz trochę cięższe działa wytoczymy. Cool Kids, Bear McCreary do spółki ze Slashem, Duffem McKaganem i Toddem Smithem między innymi.

To jest zespół The Cranberries w ST Rock. No i to było po tym świetnie przyjętym debiucie w 93 roku. Jeszcze przed tymi pierwszymi sukcesami i wydaniem drugiego albumu w 94 roku z wielkim hitem Zombie. No i mniej więcej w tym przedziale czasowym zespół The Cranberries wystąpił na takim pamiętnym koncercie w londyńskim klubie Astoria tu. No i zapis tego koncertu do tej pory uważano za zaginiony, ale cudownie się odnalazł. No i za parę dni ukaże się w formie albumu, dokładnie 4 września, The Cranberries Live at the London Astoria 1994, czyli taka perełka zaginiona i odnaleziona od zespołu The Cranberries, więc cudowna niespodzianka dla fanów tej właśnie grupy i premiera tego właśnie koncertowego albumu już w najbliższy piątek. To będzie 4 września. Dreams, The Cranberries już za nami w ST Rock. Trochę ponad pół godziny pozostaje do 14. Babylon Zoo, Spaceman przed nami.

0: To był Mysłowicz w SC Rock. To koniec już, no tak, wakacje się już kończą, dobiega końca letni sezon festiwalowy. Skoro przy Arturze Rojku jesteśmy, jesteśmy także po kolejnej udanej edycji OFF festiwalu. Pewnie fani tego wydarzenia już odliczają tygodnie, miesiące, póki co chyba do kolejnej edycji tego właśnie festiwalu, który w sierpniu odbywa się w Katowicach. No i jeżeli ktoś myśli sobie, że teraz pan Artur Rojek ma chwilę, żeby odsapnąć po tych całych organizacyjnych wyzwaniach, no to nic z tych rzeczy. 18 września premiera nowej płyty. Płyta, która jest dla niego jak album rodzinny ze zdjęciami. To już cytuję opis. Artysta odbija się w piosenkach od osobistych historii, by poruszać bardziej uniwersalne tematy, relacje z dziećmi, żoną, ze sobą samym i ze światem wokół z perspektywy różnych etapów życia. Koniec cytatu. I o tym właśnie będzie ta płyta. Chciałbym urodzić się, żeby latałem. Zresztą o tej płycie pan Artur nam opowiadał tutaj jakiś czas temu w studiu. 18 września premiera tego właśnie nowego solowego krążka Artura Rojka, który przed chwilą pojawił się ze swoim macierzystym zespołem. Mysłowicz dla ciebie już za nami w SC Rock. Chwila przerwy, a po niej zagramy m.in. Marilyna Mansona. Tainted Love już niebawem na naszej antenie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co za szybko się kończy?
3: Czas się kończy za szybko.
2: Chciałaby pani mieć więcej czasu na co na przykład?
3: Na duperelki.
4: Za duperelki kochamy tę panią, prawda?
3: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Co ja bym chciała w życiu robić? Ja już teraz wiem. Duperelki.
4: Właściwie to tutaj robimy.
3: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
4: Co ty mówisz?
3: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty! Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów, mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.
7: SC Rock Radar.
8: Zapraszam, Michał Prypopowicz. Nieznane utwory Prince'a w końcu ujrzały światło dzienne. To wiadomość, na którą fani Prince'a czekali od lat. Blisko dekadę po jego śmierci na rynek trafił album Timeless, który zawiera aż 10 niepublikowanych wcześniej utworów tego legendarnego artysty. Więcej szczegółów o tym, czego należy spodziewać się po tej nowej płycie, znajdziecie w zakładce Radar na skrock.pl.
1: SC Rock Radar.

No tak, dobiega końca letni sezon festiwalowy na świeżym powietrzu, więc niebawem trzeba będzie się przenieść do hali sal koncertowych. No i jednym z zespołów, który właśnie w takich okolicznościach w najbliższych miesiącach się pojawi, będzie grupa Kaleo, która przed chwilą pojawiła się z kolei w Esterok z utworem Bloodline. Przypomnę, panowie w marcu już przyszłego roku wystąpią na warszawskim Torwarze. No i grać będą między innymi tak, jak to zrobili przed chwilą. Kaleo już za nami. A ci panowie to w tym roku też wystąpili w Polsce. Dosyć często ostatnio bywają u nas. Come out and play. The Offspring przed nami.

0: Bon Jovi w Esterok. It's my life. Tak kończymy tę drugą godzinę naszego poniedziałkowego spotkania. Polecam się w godzinie numer 3. Dire Straits ze Stingiem. Między innymi po 14 będzie też U2 i Street of Dreams. Ale zanim to wszystko, to wcześniej, punktualnie o 14 na naszej antenie. Najnowszy raport, na który Państwa gorąco zapraszamy.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
4: Są zarzuty dla 31-latka z Łodzi. 5-miesięczny syn trafił do szpitala w tle. Znęcanie się. Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
5: SK Rock. Raport.
4: 14. Michał Poklękowski, zapraszam. Matka podejrzana o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad niemowlęciem. Od tego zaczynamy. Są zarzuty dla 31-latki z Łodzi. Jej 5-miesięczny syn trafił do szpitala. Według matki maluch doznał urazów podczas przewijania, ale lekarz nie miał wątpliwości, że to skutek stosowania przemocy.
6: Z opinii lekarza wynikało, że miał złamane obie kończyny górne, nóżkę i liczne siniaki.
4: Mówi Kamila Sowińska z łódzkiej komendy. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia. Zatrzymana została nie tylko matka, ale także jej partner. Podczas legitymowania go przez policjantów wyszło na jaw, że jest poszukiwany listem gończym do odbycia kary więzienia.
5: To jest raport.
4: Od jutra za tankowanie zapłacimy więcej, od 60 do 90 groszy za litr. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny oraz oleju napędowego.
7: Powinna zostać ta obniżona stawka. Jak są drogie paliwa, to w tym momencie rosną koszty usług, koszty wszystkiego.
8: Dla mnie nie. Jeżdżę na gaz, zawsze mam taniej.
9: To tankuje się dzisiaj.
10: A myśli pan, że ten program powinien jednak zostać?
9: Nie. Dlatego, że sąsiedzi zza Odry tankują równo na nasz koszt.
4: Nastroje wśród kierowców sprawdził Ari Habir. Wznowienie pakietu na ostatnie 2 tygodnie wakacji kosztowało budżet państwa niemal 500 000 000 zł.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Do 5 lat więzienia grozi 2 mężczyznom podejrzanym o pobicie 15-letniego obywatela Ukrainy nad Stawami Stefańskiego w Łodzi. Zatrzymano już 2 podejrzanych, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
6: Obaj podejrzani usłyszeli zarzuty pobicia na tle narodowościowym. Zdarzenie to potraktowano jako występek chuligański.
4: Do ataku doszło pod koniec czerwca po słownej zaczepce między 2 grupami wypoczywającymi nad Stawami. 17-latek został zatrzymany 20 sierpnia, a 24-latek 28 sierpnia. Starszy z mężczyzn odpowie w warunkach recydywy.
1: SK Rock Biznes.
4: GUS podał najnowsze dane o stanie polskiej gospodarki. Produkt krajowy brutto Polski w 2 kwartale tego roku wzrósł o 3,9% w ujęciu rocznym, z kolei w ujęciu kwartalnym o 1%, to wstępny szacunek GUS-u. W ciągu 18 miesięcy w Kazimierzu Biskupim wykonany powinien zostać odwiert geotermalny. W poniedziałek władze samorządu podpisały umowę z firmą, która to zrealizuje. Dzięki odwiertowi zbadane zostaną parametry wody, która w przyszłości może zasilić w ciepło strefę przemysłową. Wszystkie inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy są rozpoczęte albo realizowane, poinformowała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Do końca roku Polska ma dostać ostatnie 90 miliardów złotych z KPO, które zostaną wypłacone w 2 transzach, dodała.
1: Pogoda.
4: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalne burze. Na południowym wschodzie także grad. Na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie. Przez 25 w centrum. Do 30 dzisiaj maksymalnie na Podkarpaciu.

0: Dire Straits z pomocą Stinga, Money for Nothing. Już za nami w SC Rock. Jest 14 minut po 14. I 3, 2, 1, 3, 14 w tym momencie na zegarze się pojawiły. Kłaniam się raz jeszcze. Michał Cieślik i zapraszam do godziny 15 na trzecią godzinę naszego poniedziałkowego popołudniowego spotkania, bo przypomnę jeszcze, wieczorem się słyszymy, skoro poniedziałek, no to dzisiaj będę miał dla Państwa moją kolejną osobistą playlistę, że tak to ujmę. Ale to po 21.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A przechodząc do spraw bieżących, teraz nowe, jak na razie, nagranie zespołu U2, Street of Dreams. Panowie pojechali do Meksyku, by zarejestrować klip do tego właśnie kawałka, który wiemy znajdzie się na ich nadchodzącej płycie. Ja nie ukrywam, jak wspominałem Państwu, że byłem trochę poza zasięgiem przez te ostatnie dwa tygodnie, więc nie wiem, czy coś się zmieniło. Wydaje mi się, że nie. Nie pojawiła się żadna potencjalna data premiery tego właśnie albumu. A tak przynajmniej mi się wydaje. Więc czekamy na więcej informacji na temat tej nadchodzącej płyty U2.

To był Green Day w East Rock. No tak, jutro pan Billy Joe Armstrong pewnie nie raz przypomni o sobie. Jutro pierwszy dzień września, więc niektórzy przejdą w taki tryb hibernacji i prosić będą. Wake me up when September ends. O tym myślę oczywiście. Taki hymn początku września w wykonaniu zespołu Green Day. To na którą jutro? Na rozpoczęcie roku szkolnego. No i się zacznie na nowo pan Billy Joe i 21 Guns. Tym razem za nami w East Rock. No nie wiem, czy państwo widzieli tego mema ostatnio z Pink Floyd i obrazkiem z polskiej komedii. Chłopaki nie płaczą, spokojnie, zaraz się rozkręci. A powiem szczerze, to naprawdę bardzo ładne i nawet w punkt. No teraz bardzo powoli będzie się rozkręcać. Comfortably Numb, Floydzi, Westerok.

0: To był Hej w Esterogna, a pani Katarzyna Nosowska wczoraj miała swoje urodziny. Nie omieszkała oczywiście nawiązać do tego jubileuszu, że tak to ujmę, na swoim Instagramie. No i pięknie też tutaj wymyśliła posta, przy okazji zamieściła życzenia nam wszystkim z okazji jej urodzin. Życzę wam, żeby było lekko, bezpiecznie, a nawet zachwycająco, pani Katarzyno, i tego się będziemy trzymać z okazji urodzin wczorajszych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego. Hej! A ty, to już za nami w Esterok i 23 minuty pozostają do godziny 15. Guns N' Roses, Yesterdays, to za chwilę będę miał dla państwa w Esterok.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
2: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

To była grupa Royal Republic i Venus. No i takie brzmienia między innymi gościły w Krakowie w miniony weekend podczas tej trzeciej odsłony tegorocznej edycji rokowizny. Zresztą zespół Royal Blood ze Szwecji wystąpił podczas tych trzech festiwalowych weekendów w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie. Przypomnę relacje z tych właśnie koncertów i w ogóle całego festiwalu Rokowizna 2026 dostępne w naszych socialach, także tam Państwa odsyłam i to Państwu polecam. Royal Republic już za nami w SC Rock. Teraz przenosimy się do Milowego Lasu. Przed nami Happy Set.

0: Dorsi w Esterok, People are Strange. Na koniec godziny i na koniec naszego popołudniowego spotkania w Esterok, tego spotkania numer jeden, bo dzisiaj jeszcze raz się będziemy słyszeć po 21, kiedy podrzucę Państwu moją kolejną playlistę. Także słyszymy się wieczorem, mam taką nadzieję, zapraszam bardzo gorąco. Póki co dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, za chwilę 15, za chwilę raport, a tuż potem Dawid i poniedziałkowa kolumna Zygmunta.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: jest Eskarok.
1: W rejonie dworca Łódź Hojny pieszy został śmiertelnie potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. W raporcie też zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto.
2: Eskarok. Raport.
1: Minęła 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Na początek Łódź i tragiczny wypadek na torach. W rejonie dworca Łódź Hojny pieszy został potrącony przez pociąg techniczny jadący w kierunku Łodzi Kaliskiej. Mężczyzna zginął.
3: Jak wynika ze wstępnych ustaleń, pociąg w trakcie przejazdu technicznego z dworca Łódź Fabryczny na dworzec Łódź Kaliska śmiertelnie potrącił około 60-letniego mężczyznę, którego dane nie są na tą chwilę jeszcze ustalone.
1: Informuje podkomisarz Maksymilian Jasiak z Policji w Łodzi. Maszynista był trzeźwy. Wiadomo też, że do potrącenia doszło na wyznaczonym przejściu dla pieszych. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratury. W związku z wypadkiem pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami pociągów na odcinku Łódź Hojny, Łódź Kaliska.
2: To jest raport.
1: A w nim zakłócenia GPS na Pomorzu uderzają m.in. w Trójmiasto. Problem z nawigacją satelitarną nasila się od początku roku, a największą skalę osiągnął w szczycie sezonu letniego. Instytut Łączności potwierdza, że część zakłóceń może trwać nawet wiele godzin.
4: Można sobie wyobrazić sytuację, że jeśli czyjeś zdrowie zależy od skutecznego wezwania pomocy w oparciu o pozycjonowanie satelitarne, no to przy zakłóceniach takiego pozycjonowania może się pojawić dosyć poważny problem z odnalezieniem osoby potrzebującej pomocy.
1: Tłumaczy Roman Młotkowski z Instytutu Łączności. Zakłócenia mogą wpływać także na działanie lokalizacji w rowerach miejskich i hulajnogach oraz systemach zarządzania flotą. Problemy mogą pojawić się również podczas sterowania dronami.
4: W momencie, w którym patrzymy na mapę i korzystamy z danych satelitarnych, są zakłócenia czy też nie. Instytut Łączności prowadzi serwis pod adresem www.rtgms.pl, który pokazuje w czasie rzeczywistym na mapie, gdzie zakłócenia występują i jakie mają nasilenie.
1: Prawdopodobnie źródło zakłóceń znajduje się w obwodzie królewieckim, gdzie rosyjskie wojsko prowadzi działania z zakresu wojny elektronicznej.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Apel przed pierwszym dzwonkiem do szkoły na rowerze czy hulajnodze tylko z kaskiem na głowie. Od 1 września na chodnikach pojawi się więcej dzieci na dwóch kółkach. Rodzice powinni zwrócić uwagę, czy są dobrze przygotowane do jazdy, mówi nam Grzegorz Gogolewski, lekarz z wrocławskiego SOR-u.
5: To, że one będą jeździć przepisowo, nie znaczy to, że ktoś inny też będzie jechał przepisowo. Jest to obraz niepokojący, zwłaszcza, że patrząc na te dzieci, nie każde dziecko ma ochronę głowy w postaci kasku. Powinniśmy uczulać dzieci na to, że powinny posiadać ten kask.
1: Brak kasku na głowie w razie wypadku oznacza bardzo poważne urazy.
5: Dominujące i najbardziej ciężkie urazy to są urazy czaszkowo-mózgowe, natomiast spora jest ilość urazów mniej poważnych, niemniej jednak prowadzących do jakiegoś dyskomfortu w postaci stłuczeń czy złamań w zakresie kości kończyn górnych albo dolnych.
1: Od czerwca dzieci do 16 roku życia mają obowiązek mieć kask podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze.
0: Pogoda.
1: Dziś chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalnie też burze. Na południowym wschodzie również grad, na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie, przez 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest Kolumna Zygmunta. Kolumna poniedziałkowa w składzie Poklękowski raportuje.
1: Oczywiście, tak się właśnie stanie.
6: Dzień dobry. Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i moja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni wakacji i zgramy wasze wrażenia. Można słać głosówki, można dzwonić. 691-613-613. Razem? Do godziny 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Raymon w Radiu SK Rock. A za chwilę na naszej antenie The Rolling Stones, Stonesi z nowej płyty. Oni się po prostu nie zatrzymują. Oni się nie zatrzymują, ale też nie pędzą. I Państwa też do tego bardzo serdecznie namawiam. Proszę nie pędzić. Nam się naprawdę nie spieszy do końca wakacji. Proszę nie pędzić. Proszę nie pędzić jak kiedyś pani Kozidrak, jak kiedyś pan Kraśko, jak pan Olbrychski. Proszę nie pędzić.
1: Musimy przestać zapierdalać milion na godzinę.
0: Dokładnie, tak jak pan Krzysztof mówi.
1: Pamiętajcie, że chore zapierdalanie jest oznaką deficytów intelektualnych. Mówiąc prościej, debilizmu.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Dzień dobry, ten ostatni dzień pięknych wakacji. Cudownie wypoczęci, daj kosztów. Cudownie wypoczęci, właśnie jemy maliny z krzaka.
1: Ostatni dzień, wysysamy do ostatniej sekundy.
0: Co do tego pędzenia,
1: to trzeba wiedzieć z czego
0: i w jakich proporcjach.
2: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro.ok lub zadzwoń na numer 691-613-613.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

Kolumna Zygmunta. Esce Rock. Zero powtórek, 100% najlepszego rocka w mieście.

0: Korn w programie Kolumna Zygmunta w Esterok. Koncert tego zespołu w Krakowie w listopadzie. I czy to jest zapowiedź koncertowej jesieni? No, ta jesień powoli się zbliża i po imprezach pod chmurką będziemy się z wami spotykać pod dachem, będziemy was zapraszać na przeróżne wydarzenia i liczę, że spotkamy się przy barze, chciałem powiedzieć, pod sceną. Więcej szczegółów już wkrótce na naszej antenie i na eskarok.pl, a o tym, co poważne, powiemy na antenie już za chwilę, bo za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina. Eskarok.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Śmiertelny wypadek na S3. Droga w kierunku Szczecina jest zablokowana. Do potrącenia pieszego doszło między węzłami Myślibórz i Pyrzyce. Na miejscu są służby.
6: Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora, mające na celu ustalenie przyczyny i okoliczności zdarzenia.
5: Mówi Magdalena Grochowska z policji w Myślibórzu. Nie wiadomo, ile czasu droga będzie zablokowana, wyznaczono objazdy. Od 1 do 3 września bilety jednorazowe na połączenia PKP Intercity będą tańsze o minimum 35%. Poinformował kolejowy przewoźnik. Promocja jest związana z 25-leciem PKP Intercity i obejmuje podróże realizowane do października.
4: To jest raport.
5: Brazylijskie władze rozpoczęły operację przeciwko piłkarzom i agentom piłkarskim podejrzewanym o udział w działającym w kilku stanach gangu handlującym narkotykami oraz bronią, podały oficjalne źródła.
4: SK Rock Sport.
5: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, 3 przegrała. Początek spotkania o 18:00 to w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzak. Dziś o to powalczy Maja Chwalińska, przed którą mecz z Taylor Townsend. Na kort nie wyjdą nie wcześniej niż o 18:00. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu Xi Yu Wang. Ich mecz ma zacząć się około 1 w nocy czasu polskiego.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zapraszam Dawid Zygmunt.

0: Outsiders w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Kult, czyli muzyczne wspomnienie poznańskiej rockowizny, a za nami też Kraków i Gdańsk, a poza tym wiele innych festiwali i za wszystkie spotkania chcielibyśmy Państwu bardzo, bardzo gorąco podziękować. Tych podziękowań będzie jeszcze więcej, ale zacznijmy już teraz. I specjalnie dla Was, z życzeniami dla Państwa, śpiewają Zenek Grabowski i Nocny Kochanek. Dziękujemy i brawa dla Państwa. Brawo!
1: Wszystkiego najlepszego!
0: Dla Państwa!
1: Wszystkiego najlepszego!
0: Bardzo dziękujemy!
1: I wszystkiego najlepszego! I wszystkiego najlepszego!
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: Reklama.

0: Powiem Państwu, że zrobiła się jakaś taka smutna końcówka tej godziny. A jutro, jak trzeba będzie dobudzić dzieciaki do szkoły, to one będą wydawały takie właśnie dźwięki.
1: Weź się, tata! No weź!
0: Ostatni dzień sierpnia w kalendarzu. Co się dzieje ważnego, o tym już za chwilę w raporcie.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie,

0: dajcie spokój, ja nie o tym.
1: To był Dobry Rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
0: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
1: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Szef MON-u poinformował o przechwyceniu rosyjskiej maszyny nad Bałtykiem. Warszawa żegna dziś Wandę Traczyk-Stawską.
2: SK Rock. Raport.
1: 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Rosja po raz kolejny testowała nasze systemy odstraszania i obrony powietrznej. Przed południem 30 km na północ od Łeby nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IL-20. Nie doszło do naruszenia naszej przestrzeni nad Bałtykiem.
2: To jest raport.
1: Na miejscu pracują śledczy, trwają oględziny miejsca wczorajszego pożaru hali magazynowej w Lublinie. W budynku przy ulicy Kasprowicza płonęły składowane tam elementy kompozytowe do produkcji samolotów. Wstępnie straty oszacowano na 5 milionów euro. Śledztwo prowadzone jest w kierunku zagrożenia dla życia i zdrowia przez wywołanie pożaru.
3: Prokuratura rejonowa w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. To jest zaczyn zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10.
1: Nikomu nic się nie stało. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło w Lublinie 60 strażaków. Dodajmy, że służby zajmują się też wyjaśnieniem okoliczności pożaru w Skarżysku Kamiennej. Tam palił się zakład produkujący systemy bezzałogowe. Na terenie pogorzeliska są m.in. funkcjonariusze ABW. Warszawa żegna Wandę Traczyk-Stawską. W walkach o wyzwolenie Warszawy z rąk okupantów w powstaniu była strzelcem o wdzięcznym pseudonimie Pączek. Do końca swoich dni walczyła o pamięć i godność powstańców. Po wojnie była nauczycielką i działaczką. W kościele Świętego Krzyża przy krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie odbyło się nabożeństwo żałobne, pojawili się dziś mieszkańcy stolicy, uczniowie i przedstawiciele władz. Tak żegnała ją marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
4: Mówiłaś o godności człowieka, o wolności, o solidarności. Mówiłaś zawsze, że lepiej szukać przyjaciół niż wrogów. Mówiłaś bardzo dużo o dzieciach i o wychowaniu. To była twoja misja. Bo przecież powstanie to 63 dni, a twoje bardzo długie życie każdego dnia było wypełnieniem tej misji. Żeby Polska była dobrym, pięknym krajem, żeby dzieci były szczęśliwe, żebyśmy byli jednością, żebyśmy widzieli w sobie to, co dobre.
1: Wanda Traczyk-Stawska zmarła 18 sierpnia, miała 99 lat.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Szkoły szykują się do rewolucji bez smartfonów. Od nowego roku szkolnego uczniowie podstawówek nie skorzystają z telefonów komórkowych. Zakaz obejmie lekcje oraz przerwy.
5: Każda szkoła jest odrębną jednostką z dyrektorem, który podejmuje decyzje w porozumieniu z organami kolegialnymi, czyli z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. Więc oczywiście przepisy będą przestrzegane, natomiast każda społeczność szkolna musi wypracować swoje metody, które przynoszą określone rezultaty.
1: Mówi Agnieszka Ludwiczak-Maszewska, wiceprezydent Bełchatowa do spraw oświaty. W tym mieście dyrekcja będzie zachęcać uczniów do pozostawienia telefonu w indywidualnych szafkach w szatni.
6: Będzie się bardziej skupiał na tym, co nauczyciel mówi i co jest przedmiotem lekcji. Natomiast podczas przerw z całą pewnością brak telefonów nie zaszkodzi interakcjom, wręcz przeciwnie, on je wzmocni.
1: Nie ma wątpliwości, Renata Szustakiewicz, dyrektorka podstawówki w Bełchatowie. Za złamanie przepisów uczniom będą grozić kary.
0: Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem. Prognozowane są przelotne opady deszczu i lokalnie też burze. Na południowym wschodzie także grad. Na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie, przez 25 w centrum do 30 na Podkarpaciu.
0: Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa, jeszcze wakacyjna, no ale powiem Państwu, przeleciały te wakacje, przeleciały jak pan Krzysztof przez teren zabudowany. A jak tam u Państwa? Można mówić do radia. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Krause. I to był Mai. To był maj roku 2004. A teraz dźwięki ciut starsze, piękne, wykopane.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli takie miejsce na mapie kolumny Zygmunta, gdzie wykopujemy utwory nieco przez nas zapomniane i w tym tygodniu zaglądamy do Krakowa. Niestety nie mogłem tam dotrzeć w miniony weekend. Bardzo, bardzo żałuję, bo państwo mi pisali: Zygmunt, rokowizna, miałeś być na rokowiźnie. Zygmuncie, dlaczego nie wsiadłeś do pociągu? Jesteście przekochani, ale wróćmy do piosenki. I szukałem czegoś o Krakowie. Szukałem czegoś z nutką nostalgii. Z taką nutką, która pięknie się zgra z finałem wakacji, taką nutą, która wprowadzi nas we wrzesień. Tak wiem, nie zrobię więcej zdjęć. Tak wiem, nie będę prosił lecz. Tak wiem, ten utwór będziemy przypominać i obgadywać w tym tygodniu. Kraków, Marek Grechuta, Anawa, Mysłowic w kopalni odkrywkowej.

deszcz, może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie gdzieś.

0: Cześć Dawidzie, Grzegorz z tej strony. No oprócz tego, że pada deszcz, ale to chyba z żalu, że właśnie zakończyłem po 24 latach karierę w jednej firmie. To był mój ostatni dzień w tej pracy. A wiesz co jest dobrego? To, że na poprawę humoru idę dzisiaj do Palladium na Fear Factory, a między innymi przed nimi będzie hejt. Ej, tego się muszę trzymać.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Offspring w Radiu SK Rock. A wcześniej Tilaf na naszej antenie. Muniek śpiewał, a Muniek szykuje nowy album i to będzie płyta przyjaciół. Muniek i Macio. Ich wspólny singiel już jest w sieci, a album będzie 25 września i będzie się nazywał Mamo. I będziemy jeszcze o tym wszystkim przypominać. A już za chwilę będziemy informować o tym, co się dzieje na finał sierpnia. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: A jak patrzę sobie na mapkę, to o 12 będzie padać praktycznie wszędzie, tak przynajmniej twierdzą synoptycy.
3: Ja Państwa pocieszę, mam zupełnie inną mapkę. I na przykład na wschodzie Polski gdzie będzie mniej padało. Olsztyn, Bydgoszcz, tutaj zdecydowanie dzień raczej pogodny. Wiemy, że w przypadku pogody będzie padać albo nie będzie. Piękne, wzruszające, sentymentalne koncerty Dżemu za nami, między innymi na festiwalu Rockowizna. I co, fajnie grają.
2: A jak?
3: Riddle jest, to wszystko się zgadza, nie?
2: Niesamowite, jak ma bardzo podobny głos do taty.
3: Coś takiego. No. Może to rodzina.
2: Ty złośliwcze, ty.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w SROK. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: SK Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Opolska policja skierowała apel do kierowców, którzy w sobotę przejeżdżali przez Kędzierzyn-Koźle i mają zamontowane kamery w samochodzie o pomoc w znalezieniu sprawcy brutalnego morderstwa, do którego doszło w minioną sobotę. W Asheville w Karolinie Północnej w USA rozpoczęły się dziś obrady spotkania ministrów finansów i szefów banków centralnych G20. W spotkaniu uczestniczą m.in. minister finansów Andrzej Domański i prezes NBP Adam Glapiński.
4: To jest raport.
5: Po powodzi na pograniczu Nepalu oraz Chin, do której doszło 26 sierpnia, w sieci pojawiły się masowo sfabrykowane, hiperrealistyczne filmy z katastrofy, podała agencja AFP. Według ustaleń CNN-u władze w Pekinie nałożyły ścisłą blokadę informacyjną na Tybet, ukrywając faktyczną skalę zniszczeń.
4: SK Rock Sport.
5: Aż 17 goli padło w trzech niedzielnych meczach piłkarskiej Ekstraklasy, najwięcej w Częstochowie, gdzie Raków poniósł czwartą porażkę z rzędu i jego dorobek to dalej 0 punktów. Tym razem nie dał szans Jagiellonii, która wygrała 5-2. W śląskich derbach natomiast Górą GKS wiele wskazywało na to, że wygra je Górnik, który prowadził 2-1. W doliczonym czasie gry Iliasz Kurin skompletował jednak hat-tricka i dał drużynie z Katowic 3 punkty. Emocje do samego końca także w Łodzi, z niej z wygraną wyjechał Lech, który wygrał z Widzewem 3-2. Imponująca forma polskich siatkarzy. Biało-czerwoni wygrali memoriał Jerzego Huberta Wagnera. W ostatnim meczu rozgrywanego w Krakowie turnieju pokonali Francję 3-1. Trójkolorowi zajęli drugie miejsce. Trzecia lokata przypadła USA, czwarta Słowenii.

0: Suede w Radiu SK Rock.
1: Aha, ten zespół wystąpił w Warszawie i to kolejne muzyczne wspomnienie tego lata, tych wakacji, a piękne to były chwile, masa festiwali polskich, zagranicznych, Ostrawy, Męskie Grania, Openery, Jarociny, Cieszanowy, Namysłowy, a pan Marcin wysłał mi zdjęcia z rokowizny, żałuj, że cię nie było w Krakowie, napisał. Nie mogłem, panie Marcinie. Sopot mnie pochłonął. Właśnie, muszę to podkreślić, w ostatnich dniach byłem w Sopocie i telefon w tej sprawie. Halo, halo?
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry panu.
2: W sumie to z dwojgłaznego to chyba lepiej, że byłeś na, w Sopocie na Top of the Top Festival i na kampusie w Polsce.
1: Nie, nie było mnie na kampusie i nie było mnie też w Juracie na wiadomym wydarzeniu. Tu i tu miałem duże wątpliwości co do line-upu.
3: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Iggy Pop w Este Rock. I można śpiewać. Można śpiewać. A można też dzwonić do studia, można się nagrywać na Messengerze i pan Krzysiu się nagrał. Halo.
1: Cześć Dawidzie, Krzysiek z Krakowa z tej strony.
0: Cześć.
1: Szkoda, że nie udało się spotkać na rockowiźnie w Krakowie. Chciałem podziękować osobiście za wejściówki.
0: Nie ma problemu.
1: I powiedzieć, że to były najwspanialsze dwa dni, 18 godzin właściwie spędzone z żoną na imprezie od 2001 roku, od przystanku Woodstock w Żarach.
0: To ja panu powiem, że się cieszę, bo nie zakłóciłem państwu tych przepięknych chwil we dwoje.
1: Także dziękuję jeszcze raz, było fantastycznie. Do zobaczenia, mam nadzieję, w przyszłym roku.
0: Trójkąt za rok. Niech tak będzie. A za 3 minuty będzie raport.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
3: Reklama.

0: jest SK Rock.
1: Napad na 12-letnią dziewczynkę. W Kędzierzynie Koźlu trwają intensywne poszukiwania. To już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej zatankowanie.
2: SK Rock. Raport.
1: 17. Michał Poklękowski, zapraszam. Trwają poszukiwania sprawcy, który w Kędzierzynie Koźlu miał napaść na 12-letnią dziewczynkę. Do ataku doszło w sobotę w rejonie osiedla Piast. Nastolatce na szczęście nic się nie stało.
3: Miał straszyć ją narzędziem przypominającym nóż, a następnie miał ją doprowadzić do innej czynności seksualnej. Dziewczynka uwolniła się i zawiadomiła służby.
1: Relacjonuje Ewelina Karpińska z Policji w Opolu. Trwają poszukiwania napastnika.
3: Jedynym uprawnionym organem, który tak naprawdę może przeprowadzić czynności z małoletnią, jest sąd rodzinny i to sąd rodzinny przesłucha dziewczynkę w obecności psychologa i to przesłuchanie będzie dla nas kluczowe.
1: Dodajmy, że dzień przed atakiem na 12-latkę doszło w Kędzierzynie Koźlu do morderstwa kobiety. Do zbrodni doszło w piątek w lasku koło osiedla Żabieniec. Policja na razie nie łączy obu tych spraw.
2: To jest raport.
1: Brama numer 2 znów otwarta. W Gdańsku pamiętniono 46. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych. Z tej okazji stoczniowa brama została tradycyjnie otwarta i ukwiecona. Uczestnicy uroczystości wspominali wydarzenia z sierpnia 1980. O ówczesnej walce o wolność i prawa pracownicze opowiadali działacze opozycji demokratycznej Bogdan Borusewicz i Henryka Krzywonos-Strycharska.
4: Walczyliśmy wartości i teraz musimy tych wartości pilnować. Otwartości społeczeństwa, wsparcia tych, którzy wsparcie potrzebują.
5: Wszystkim, którzy byli pod tą bramą, wszystkim, którzy byli za bramą razem z nami, chciałam dzisiaj serdecznie podziękować. Staramy się uczcić ludzi.
6: Nasza wdzięczność to byłoby coś pustego, gdybyśmy nie próbowali kontynuować ich drogi. Gdybyśmy z tego, co oni zrobili, nie wzięli tego, co najlepsze. A to, co najlepsze, to odwaga cywilna.
1: Dodaje Lech Parel, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziś w Gdańsku pamiętniono także Olgę Krzyżanowską, lekarkę, działaczkę Solidarności i parlamentarzystkę. W Święto Solidarności i Wolności odsłonięto tablicę z nazwą parku jej imienia.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: I to już ostatni dzień pakietu ceny paliw niżej. Od jutra będzie drożej za tankowanie. Wraz z końcem wakacji odchodzą 8% stawka VAT i maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego. Kierowcy boją się mocnego uderzenia po kieszeni.
7: Tak, oczywiście powinny zostać. Jeżeli ktoś dużo podróżuje, ja dużo podróżuję, to zdecydowanie jest to bardzo istotna kwestia.
8: Nie mają pieniędzy, szukają wszędzie, zdzierają, także benzyna na pewno pójdzie do góry.
9: Jak ostatni dzień? Chyba pan zaskoczony jest informacją.
8: No.
1: Niższe ceny paliw w ramach pakietu CPN będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, tłumaczył minister energii. Prognozy wskazują na to, że za tankowanie zapłacimy więcej od 60 do 90 groszy za litr.
0: Pogoda.
1: Chmury na przemian ze słońcem. Z przewagą tego pierwszego, czyli chmur, prognozowane są przelotne opady i lokalne burze. Na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i na zachodzie Polski do 30 na Podkarpaciu.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest kolumna Zygmunta, kolumna poniedziałkowa i to ostatni poniedziałek wakacji. Jakie są Państwa wrażenia, jak tam forma, jak nastawienie i czy zeszyty kupione? A na ostatniej stronie rysowaliśmy dwie kulki i ogórka. A co Państwo mi powiedzą? Można słać głosówki, można dzwonić do studia 691-613-613. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Eska Rock i to jest Złoty Paw. I przy okazji tych dźwięków lubię wracać do tego telefonu. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Zygmuncie.
0: Dzień dobry panu.
1: Że może spuszczać 24K.
0: Sugeruje pan, że mógłbym cały czas spuszczać pawia? Nie wiem, czy to jest dobry pomysł.
1: Trzymaj się, pozdrawiam.
0: To może teraz puszczę państwu coś innego? Może coś nowego, a kilka nowości nam ostatnio wjechało i nas zainteresowało. Wspominałem o nowym kawałku Muńka Staszczyka, a mamy też nowy numer Nickelback, mamy nowy numer Marilyna Mansona, mamy też nowy single Queens of the Stone Age, a mamy też nowy kawałek Royal Blood. Ten, over ten, tak nazywa się ten kawałek.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Dzień dobry, panie Dawidzie. Słuchałem pana od początku programu, ale miałem ściszone, bo rozmawiałem z klientką, więc nie wiem, co tam pan mówił, ale jeżeli pan mnie pozdrawiał, to ja również pana pozdrawiam i wszystkich słuchaczy przed tutaj milionami słuchaczy.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
2: Reklama.

0: Waterhead. I ten kawałek, który tak pięknie zapiernicza. Jak wakacje? Ja nie wiem, kiedy to minęło. Te wakacje tak szybko zleciały. Bo wszystko, co dobre, szybko się kończy. Jakby powiedział Rafał Trzaskowski po dwugodzinnej prezydenturze. Ostatnie godziny wakacji proszę korzystać, a my już za chwilę będziemy informować o tym, co poważne. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Melina S. Rock.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no przegrywu mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jakbyśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Eski Rock. Raport.
6: Michał Poklękowski, zapraszam. Sąd aresztował 20-latka, który w piątek zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W szpitalnym oddziale ratunkowym agresywny pacjent poturbował 4 osoby. Polacy jedzą coraz więcej mięsa. W ciągu roku spożycie wzrosło niemal 6 kg. Częściej także sięgamy po jajka, cukier, owoce i produkty zbożowe. Za to pijemy mniej alkoholu. Największy spadek jest w przypadku piwa. W ciągu roku o 4 litry.
5: To jest raport.
6: Jeszcze nowe informacje w sprawie pożaru w fabryce produkującej drony w Skarżysku Kamiennym. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński przekazał, że sprawa jest sprawdzana pod kątem możliwej dywersji. Przestrzegł także przed możliwością dezinformacji w tym temacie.
5: Rok. Sport.
6: Polskie siatkarki po świetnej grze w fazie grupowej powalczą dziś o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Ich rywalem będzie reprezentacja Portugalii, która w grupie wygrała 2 spotkania, a 3 przegrała. Spotkanie powinno się właśnie rozpoczynać. To w Stambule, natomiast w Nowym Jorku ruszył wielkoszlemowy US Open. Do drugiej rundy awansował już Kamil Majchrzek. Dziś o to powalczy Maja Halińska, przed którą mecz z Taylor Townsend. Na kort nie wyjdą jednak nie wcześniej niż o 18, ale może stać się to w każdej chwili. Z kolei w nocy zaplanowano mecz Igi Świątek. Rywalką Polki będzie 80 w rankingu. Chinka Xiuang. Ich mecz ma zacząć się około 1 w nocy czasu polskiego.
1: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Rejoice. Def Leppard w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. Jak się uda, to nowy album tej ekipy w przyszłym roku. O tym, co nowe i o tym, co w planach w rockowym świecie, powie wam Michał po godzinie 18 w programie Radar, a w Kolumnie Zygmunta zaglądam jeszcze do kalendarza koncertowego. Pan Grzegorz już dzisiaj informował, że dzisiaj wieczorem będzie się bawił w Warszawie z Fear Factory. Jutro w stolicy Nothing, bliżej weekendu w Aleksandrowie Łódzkim Summer Dying Loud, główną gwiazdą Satyricon. W Toruniu z kolei festiwal Nada, na scenie m.in. Koma i Mysłowic. I jeszcze zaglądamy na Pomorze, bo w tym tygodniu 17 Gdynia Blues Festival. Wybierajcie i bawcie się dobrze.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: się po to, by korzystać zeń. A przed nami ostatnie godziny wakacji, więc proszę korzystać, co ja uczynię. A co dzisiaj? Bardzo, bardzo dziękuję. Słuchali Państwo kolumny Zygmunta na antenie Eski Rock. Za chwilę raport, później zapowiadany radar, a ja życzę Państwu dobrych momentów wieczorową porą i melduję się jutro i będę jutro sprawdzał listę obecności. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, pa, pa.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co za szybko się kończy?
3: Czas się kończy za szybko.
2: Chciałaby Pani mieć więcej czasu na co na przykład?
3: Na duperelki.
4: Za duperelki to kochamy tę Panią, prawda?
3: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Ja bym chciała w życiu robić, ja już teraz wiem. Duperelki.
4: Właściwie to tutaj robimy.
3: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
4: Co ty mówisz?
3: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty. Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów. Mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

0: Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Prokuratura wszczyna śledztwo w tej sprawie. W Łodzi działa telefon życzliwości. To inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Messi zakończył właśnie karierę w reprezentacji Argentyny.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie ewentualnego udziału obcych służb w pożarze w Skarżysku Kamiennej. Ogień wybuchł w polskiej firmie produkującej m.in. drony na potrzeby wojska. Szczegóły sprawy zna nasz reporter Mateusz Chłystyn. Mateuszu, co dokładnie wyjaśniają śledczy?
2: Według śledczych pożar w budynkach firmy wywołał opakunek z łatwopalnymi substancjami. Prokuratorzy z Małopolskiego Wydziału do Spraw Przestępczości Zorganizowanej jego podłożenie traktują jako akt terrorystyczny obcego wywiadu przeciwko naszemu krajowi. Przez cały dzień wspólnie z funkcjonariuszami ABW zabezpieczali ślady na miejscu.
3: Funkcjonariusze przez cały czas zbierają informacje na temat tych zdarzeń, analizują je, weryfikują pod kątem właśnie ewentualnej dywersji ze względu na ich charakter i specyfikę. Na tym etapie o szczegółach mówić nie mogę.
2: Mówił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Straty firmy oszacowano na 15 milionów złotych. Potencjalnemu sprawcy pożaru grozi dożywocie.
1: To jest raport.
0: Nowe ustalenia i przełom w sprawie śmierci Polki w Ekwadorze. Ciało Moniki Sylwii Koniuszek zostanie sprowadzone do Polski i poddane kolejnej sekcji. Ekwadorska prokuratura zgodziła się na wydanie ciała śledczym w Olsztynie. Aktywistka społeczna i antykorupcyjna została znaleziona martwa w czerwcu w swoim domu w Montanicie.
4: Uzyskaliśmy informację od prokuratury w Ekwadorze, iż rzeczywiście oni swoje czynności procesowe związane z nędzinami zakończyli. Jest możliwe przekazanie ciała rodzinie. Podjęliśmy stosowne czynności, aby to ciało zabezpieczyć procesowo do naszego postępowania i planujemy sprowadzić ciało pokrzywdzonej do Polski i wykonać w naszych warunkach już sekcję zwłok ponowną.
0: Mówi nam prokurator Daniel Brodowski. Wcześniejsze badania w Ekwadorze wskazały, że Polka została zamordowana, choć początkowo władze mówiły o samobójstwie. Teraz polscy biegli z Akademii Medycznej w Gdańsku przeprowadzą własną sekcję i własne badania. Mogą zadzwonić, porozmawiać, poprosić o wsparcie. W Łodzi działa telefon życzliwości, inicjatywa, w której starsi pomagają starszym. Wolontariusze służą radą w codziennych sprawach i wskazują, gdzie można znaleźć specjalistyczne wsparcie. O szczegóły pytała Julia Niewiadoma.
5: Jeżeli chodzi o temat internetu, to czy jest tak, że starsze osoby czują się wykluczone?
6: Patrząc na statystyki GUS, no to jeszcze duży odsetek osób jest wykluczonych cyfrowo. Celina Maciejewska, rzecznik do spraw seniorów. W tej zalewie informacji trudno znaleźć to, co nas stricte interesuje. I to też jest rola wolontariuszy, żeby pomóc.
7: Taki telefon jest bardzo dobrym pomysłem. Starsze osoby nie potrafią korzystać z telefonów komórkowych, nie potrafią skorzystać dobrze z internetu.
8: Wydaje mi się, że teraz osoby starsze są bardziej aktywne.
9: Mam kontakt z internetem właściwie codziennie.
10: Czyli to jest ułatwienie pana zdaniem?
9: Tak, bardzo duże ułatwienie.
0: W drugiej połowie 2025 z telefonu życzliwości skorzystało ponad 100 osób, a wolontariusze poświęcili na rozmowę ponad 120 godzin.
1: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Leo Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji Argentyny. Jeden z najlepszych piłkarzy w historii po raz ostatni zagrał w niej 19 lipca w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
11: Pogoda.
0: Chmury na przemian ze słońcem, prognozowane są przelotne opady deszczu, już gdzieniegdzie padało i lokalne burze, na południowym wschodzie także grad, na termometrach od 22 stopni na północy i zachodzie do 30 dziś na Podkarpaciu.
12: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze muzycznie powspominamy niesamowitego pana Waylanda oraz sprawdzimy, co Black Sabbath przygotował dla prawdziwych wyznawców. Wręcz audiofilów. Ale zanim to wszystko, mam nadzieję, że wasza energetyczna, wewnętrzna armia po tym poniedziałku chce jeszcze więcej, a przed wtorkiem krzyczy i to nie tylko z przerażenia. Proszę bardzo, u nas Armia Białego Jacka, Michał Prykopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

Za każdym wielkim mężczyzną stoi kobieta. Stoi i... nie powiem tego żartu, drodzy państwo, i podpowiada. Tak było z gitarzystą formacji Kansas, panem Kerem, który ćwiczył sobie zagrywkę na gitarze akustycznej i kiedy jego żona usłyszała tę melodię, gdy ćwiczył w domu, stwierdziła, że jest piękna. Później nawet nalegała, by dopisał do niej tekst i pokazał zespołowi. Ten miał naprawdę duże wątpliwości i kiedy przyniósł w końcu ten numer na próbę i wszyscy go usłyszeli, no to zapadła cisza w pokoju. Panowie byli tak zachwyceni, że bardzo szybko skończyli ten numer. Mieli nosa, bo w końcu to kompozycja, która dotarła aż do 6. pozycji na liście Billboard Hot 100. To był 78 rok. A skoro już jesteśmy przy wyjątkowych balladach, to niech was nie zwiedzie to, że Nickelback wraca ze swoim nowym krążkiem Everything Under the Sun, który 30 października będzie miał swoją premierę. I po tych bardzo mocnych utworach jak Rattle the Cage z gościnnym udziałem gitarzysty Johnny'ego Fife'a czy drapieżnym Bones for the Crows, panowie też nie zapominają, że mają na swoim muzycznym koncie kilka ważnych power ballad. No i nie zapominają także na tej nadchodzącej płycie. Może to nie jest póki co How You Remind Me czy Photograph, no ale panowie dobry kierunek sobie wybrali.

Przypominam, że to zespół, który wisi nam koncert w naszym kraju. To Guano Apes, to Open Your Eyes. No nie próbujcie otwierać oczu w poszukiwaniu tego zespołu. Oni od roku właściwie milczą w social mediach. Pani Sandra, która jest wokalistką, właściwie na Facebooku milczy od 2 lat. A na Instagramie jeszcze tydzień temu pisała, że nudzą ją te bzdury o bogatych, prawicowych milionerach z branży technologicznej i pisała o tym, jak bardzo ważna jest natura na świecie. Właściwie od kiedy ten zespół zniknął rok temu, właściwie pani Sandra pisze tylko o naturze. Jeszcze kilka miesięcy temu pisała o robieniu zimowego schronienia dla jej 3 jeży. Jednocześnie człowiek może się dowiedzieć, że młode jeże powinny ważyć co najmniej 600 gram. Takie rzeczy, drodzy państwo, od wokalistki formacji Guano Apes muzycznie... No nic kompletnie. Natomiast wróćmy do świętowania. Wróćmy do świętowania z okazji Record Store Day. Świętowaliśmy i to pięknie i ci, którzy zaliczyli to świętowanie już takie całkowicie, no to i uwielbiają Scotta Waylanda, no to myślę, że mają w swoich zbiorach już limitowaną edycję niebieskiego winylu, bardzo wyjątkowego winylu, czyli koncertowego Scott Wayland Live. Chodzi o tak naprawdę trasę koncertową pana Waylanda z 2009 roku, kiedy promowali oni drugi solowy album Happy. To było piękne wydarzenie i to wydarzenie, drodzy państwo, zostanie jeszcze raz wydane już 23 października. Nie tylko w formie cyfrowej, ale także na płycie CD. To tak dla wszystkich tych, którzy stęsknili się za tym wyjątkowym głosem.

0: I tak jak panowie z formacji Good Charlotte genialnie bawili się na weselu, bez którego tego utworu by nie było, tak zastanawiam się, czy te dwie przyjaciółki, które walczą o życie, uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii, bawią się tak samo dobrze. Mam dla was podwójne zaproszenie do Cinema City na film producentów Obsesji. Film, który nazywa się Nie patrz w dół 2. Jeśli macie ochotę wybrać się wraz z osobą towarzyszącą od 4 września do dowolnego Cinema City na film Nie patrz w dół 2, dajcie nam koniecznie znać w prywatnych wiadomościach na Facebooku Eski Rock.
1: Autopromocja. Melina. Melina. Eski Rock.
2: To miał na myśli trener Michniewiczak, mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
3: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
4: Po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
3: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane, co?
1: Melina.
2: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w Esce Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Playlista osobista.
6: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
5: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w Esce Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
5: Reklama.

No takich muzycznych rarytasów to jeszcze z pudła nigdy w radarze nie wyciągaliśmy. To Hard Shaped Box, to Nirvana Westerok, a przed nami zaskakująca, limitowana edycja audiofilska nagrań debiutanckiego albumu zespołu Black Sabbath oraz albumu Paranoid. Mówię, że audiofilska, dlatego, że no wydana tak, jak właściwie jeszcze nic nie zostało wydane. Wyobraźcie sobie, że ktoś wpadł na pomysł, żeby te dwie płyty zduplikować w czasie rzeczywistym z kopią 1:1 amerykańskich analogowych taśm matek. A to oznacza, że rezultatem jest jakość odsłuchu na poziomie master, która oddaje pełną dynamikę tych nagrań, a wy dostajecie taśmę 15 cali na sekundę o szerokości 1,4 cala. Jest ona wyprodukowana zgodnie ze standardem korekcji na wysokiej jakości taśmie RTM LPR90 i nagrana na metalowej szpuli 10,5 cala. Dobrze słyszycie, drodzy Państwo, na szpuli. To nie jest CD, to nie jest płyta winylowa, to nie jest kaseta magnetofonowa, to jest szpula. Limitowana 500 egzemplarzy na całym świecie i dostępna tylko na stronie rino.com. Widziałem, że za $300. Zakładam, że jak ktoś ma odtwarzacz szpulowy, no to $300 dla niego to jest jak pryszcz. To Paranoid i Black Sabbath. A to jest swoją drogą paranoja. Ktoś jeszcze słucha muzyki na szpulowych magnetofonach?

0: Jeszcze w tym roku czeka nas jesienny szlak koncertowy dźwiękami prosto od Dio. Tak wspomniała wdowa po Ronnie Jamesie, czyli Wendy Dio, która zdradziła, że jeszcze tej jesieni wyruszy w trasę wyjątkowy zespół koncertowy, który współpracował z tym wokalistą za jego życia, więc należy spodziewać się naprawdę całej plejady gwiazd, która będzie odwiedzać różne destynacje światowe. Czekamy, aż pojawią się także nad Wisłą. Panie i panowie, my już po 19 będziemy także grali zespół, który no potrafił nieźle zniszczyć studio telewizyjne.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
0: SK Rock. Rada. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze sprawdzimy, jakie są szanse na powrót wdechu. Posłuchamy nowych dźwięków od gitarzysty Dismiss. Powiemy także, gdzie debiutuje były wokalista Skid.

zanim to wszystko, czas podjąć jednak jakąś decyzję. Panowie pytają z The Clash, should I stay or should I go? Proszę decydować. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21.00.

ile emocji, ile wspomnień. To Skorpionsi, to Wind of Change, Westerok, to ten niesamowity muzyczno-historyczny hymn, bardzo mocno zakorzeniony też w tym konkretnym historycznym momencie. Natomiast jak już się, drodzy Państwo, tak cofamy, to powróćmy także do ponadczasowego, ale tym razem punkowego archetypu, tym razem nastoletniego buntu przeciwko rzeczywistości. I o tym dzisiaj gra, no bo nie śpiewa, ale gra gitarzysta Billego Idola. To pan Billy Morrison, który zaprosił na swoją najnowszą płytę Hollow, która już jest z nami, także tego wyjątkowego gitarzystę, także wokalistę, który na co dzień kojarzy się z formacją The Offspring, to pan Dexter Holland i wspólny Never Go.

To zespół, który kiedyś potrafił po bandzie. Był 17 września 67 roku, kiedy nagle z bębna basowego nagle coś wybuchło. Tak, drodzy Państwo, było, kiedy okazało się, że Keith Moon miał niezły żart. A później wszystko wymknęło się spod kontroli. Panowie zaczęli niszczyć instrumenty. Ostatnio widziałem to nagranie. Przyznam szczerze, że wygląda wszystko sielankowo aż do momentu, kiedy jest ten wybuch. I faktycznie wszyscy zaczynają być lekko przerażeni. Tak to było, drodzy Państwo, kiedy ta brytyjska grupa na antenie CBS w tym roku 67 nieźle zażartowała sobie. A teraz ten zespół chyba wraca, skoro Zack Starkey, czyli syn pana Ringo Starra, który towarzyszył w ostatnich latach formacji The Who, powiedział w najnowszym wywiadzie, że nie może się doczekać, aż znowu będzie, jak to powiedział, naparzał z The Who. Ponieważ próby wypadły świetnie, chyba nigdy tak intensywnie nie ćwiczyliśmy, napisał i dodał, zwykle pijemy herbatę, rozmawiamy i idziemy do domu. A to oznacza, że chyba faktycznie The Who wraca. No to teraz niech nam się zrobi kultowo za sprawą formacji The Cult. A propos wielkich powrotów.

0: Okazuje się, że muzycy Pharmacy Aerosmith nie tylko inspirują młodzież, jak chociażby pana Youngblooda, który pojawił się w tej kompozycji, jak i w ostatniej epce zespołu Aerosmith, ale także polscy reżyserzy są inspirowani formacją Aerosmith. Nie wiem, czy państwo widzieliście już trzeci sezon 1670, natomiast w czwartym odcinku pojawia się twórczość zespołu Aerosmith. I to dosyć szokujące. Także w jakim momencie się pojawia. Nie spoileruję, bo jeszcze nie widziałem całości, natomiast muzyczne odnośniki co do nowego serialu 1670, no to ich tam nie brakuje. Nawet pojawia się polski hej.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

I tak brzmi nowość od pana John'ego Mara, czyli byłego gitarzysty formacji The Smiths. To jednocześnie mała zapowiedź jego piątego solowego albumu The Age of Everything, który 2 października będzie miał swoją premierę. I tym razem ten były gitarzysta The Smiths mierzy się z cynizmem, z korupcją, no i z ludźmi, którzy głoszą kontrowersyjne poglądy. Jak mówi Johnny, ta kompozycja to jego sposób na mówienie o problemach, z którymi mierzy się świat, ale jednocześnie szukanie w idealizmie siły, by się im przeciwstawić. My natomiast nie będziemy się przeciwstawiać tej nowej muzycznej miłości, bo okazuje się, że to jest nowy rozdział w 50-letniej historii zespołu Twisted Sister. Tak, drodzy Państwo, do tego zespołu oficjalnie dołączył Sebastian Bach, czyli były frontman Skid Row. No i teraz panowie na jednej scenie już wspólnie występują. To Twisted Sister w SC Rock.

0: i pomyśleć, że ten tekst powstał za sprawą pana Brada Arnolda, gdy ten miał zaledwie 15 lat i siedział wtedy na nudnej lekcji matematyki w liceum w Mississippi. Taka to była, drodzy państwo, historia ze szkolnej ławy.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Co za szybko się kończy?
3: Czas się kończy za szybko.
2: Chciałaby pani mieć więcej czasu na co na przykład?
3: Na duperelki.
0: Za duperelki to kochamy tę panią, prawda?
3: Wspaniałe było. Ja nie mogłam tego oszacować nigdy w swojej głowie. Po prostu jak to nazwać? Co ja bym chciała w życiu robić? Ja już teraz wiem. Duperelki.
0: Właściwie to tutaj robimy.
3: Słuchajcie, zaskakująca metamorfoza Sandry S.
0: Co ty mówisz?
3: Cicho. Przepraszam. Autorka hitu Big Klamoty zachwyciła na festiwalu w czerwonej mini. Big Klamoty! Oni w życiu nie widzieli Big Klamotów, mogliby zajrzeć do mojego bagażnika, jak jechałam do Krakowa.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
4: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: Reklama.
1: Eskaro Radar.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze wrócimy do tragicznej śmierci Cliffa Bartona. Sprawdzimy także, czym zaskoczą nas dzisiaj trzy siostry z Meksyku. Ale zanim to wszystko, czas na dźwięki Zmysłowic, po które ten zespół ostatnio nie tak chętnie sięga, a wszystko przez pewien wątek polityczny. Michał Prokopowicz, kłaniam się i zapraszam do 21:00. A propos tego wątku. Open.

I mógłbym powiedzieć teraz, że idzie nowe, dlatego że zespół U2 dzisiaj przedstawił pewną nową kompozycję. Ale tutaj robimy mały disclaimer, bo to nie jest kompozycja, która trafi na regularną płytę tego irlandzkiego zespołu. Chodzi o kompozycję pana Shane'a McGowana. Kompozycję Yes. Wyjątkowy numer sprzed wielu lat, po który sięgnął także dzisiaj zespół U2, a to wszystko z uwagi na album, który będzie hołdował temu wyjątkowemu artyście 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan. To właśnie ta płyta 13 listopada będzie miała swoją premierę i to właśnie na tej płycie pojawią się covery tego artysty, wykonywane przez chociażby Bruce'a Springsteena, Toma Waitsa, Prama, Scream, Dropkick Murphys, czy właśnie wspomniany zespół U2. My porzucamy tę płytę z coverami na rzecz braci McCreary, którzy ostatnio zaskakują przy okazji swojego drugiego wejścia do świata rocka i metalu wraz z takimi artystami jak Slash, Duff McKagan czy perkusista Red Hot Chili Peppers. To Cool Kids i nowe dźwięki braci McCreary.

No i poniekąd to był Highway to Hell, przynajmniej dla Cliffa Bartona. Drodzy Państwo, nie wiem, przyznam szczerze, nie wiem, dlaczego dzisiaj pan Aidan Mullen, techniczny zespół Metallica, postanowił wrócić do tragicznej śmierci basisty tego zespołu sprzed 40 lat i opowiedzieć właściwie, co dokładnie tam się działo tego feralnego dnia. Przyznam szczerze, że ta opowieść jest po prostu przerażająca, bo wracamy trochę do tych szczegółów sprzed 40 lat, kiedy to 24-letni Cliff Burton zginął z powodu zmiażdżenia klatki piersiowej. Przyznam szczerze, że nie wiem tak naprawdę, po co jest wracać do tych tematów. Myślałem, że może szykuje się jakaś jeszcze niewydana biografia, może pan Aidan ma jakiś powód, żeby wracać do tych trudnych wspomnień, ale po prostu został zapytany i postanowił opowiedzieć ze szczegółami to, co wydarzyło się wtedy, tego 27 września 1986 roku. Czarna data w historii muzyki metalowej. To Metallica Westerok. A oczywiście wspomnienia pana Aidana Mullena znajdziecie w zakładce Radar na eskarok.pl. Wybaczcie, ale chyba nie mam dzisiaj siły czytać o tym, co dokładnie działo się w chwilach śmierci basisty Metallica.

No, trzeba się lubić, kiedy sukcesu nie ma. No bo kiedy ten zespół zaczynał 16 lat temu, to Lica mówi, że tak naprawdę dostawał maile od młodych zespołów z pretensjami, że stary rockowy dinozaur powrócił i zabiera im miejsce na scenie. A on mówi, że tak naprawdę Lux Torpeda musiała zaczynać od początku i kiedy startowali, dzwonili po klubach i nikt nie chciał ich nawet za darmo. No pierwsze, powiedzmy, że tournée zespołu to było nad morzem i granie za rybę i frytki. Tak, i to był początek, przynajmniej te kilkanaście lat temu, zespołu Lux Torpeda.

A skoro już jesteśmy przy The Doors, to pora uchylić także te drzwi dla wyjątkowo zdolnych trzech sióstr, dla Danieli, Pauliny i Alejandry. Co prawda te trzy siostry mają już na swoim koncie 5 studyjnych krążków, album live, natomiast tak naprawdę dopiero to, co pokazały na swoim najnowszym wydawnictwie Everything Falling, to jest dopiero próba także zmierzenia się ze swoimi dawnymi demonami. Drogie panie mówią, że to wszystko, co powstało ostatnio, powstało w rodzinnym mieście, po tym jak artystki świadomie wycofały się z życia publicznego, by w pełni skupić się na tworzeniu tego wyjątkowego albumu. Trzy siostry z Meksyku, które zaistniały za sprawą YouTube'a, a teraz podbijają także ten muzyczny, regularny świat. To The Warning, to Ritual w SC Rock.

0: A skoro pojawiły się już takie dźwięki, to oznacza, że jednak zmierzamy w dobrą stronę. To Walk This Way w Esteroka po 21. Michał Cieślik będzie miał dla Was nowe dźwięki, chociażby od takich zespołów jak Queens of the Stone Age czy Wolf Alice. Więcej po 21. na antenie Eski Rock. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18. No i z tego miejsca przyjemnego wtorku Wam życzę. Do usłyszenia, pa pa.
1: Playlista osobista. Playlista osobista w Esce Rock. Zaprasza.

Dandy Warhols. No i myśl, która przyświeca mi zawsze po powrocie z urlopu, every day should be a holiday. No jednak wakacje to bardzo fajna rzecz. A ja się kłaniam po 21, no i po dwutygodniowej przerwie wracamy do naszych wieczornych spotkań. Michał Cieślik, zapraszam na tę wspólną godzinę do Eski Rock. No tak, chwilę człowieka nie było, a obrodziło nowościami i to bardzo obficie. No i przed 22 zrobimy sobie taki przegląd nowości tej drugiej połowy sierpnia. Queens of the Stone Age, Fontaines DC, Alabama Shakes, oni między innymi pojawią się na tej mojej wieczornej playliście, ale zanim nowe rzeczy, to coś, co ma już parę lat na koncie, tę pierwotną wersję tego nagrania stworzyła niejaka Lana Del Rey. Potem ten numer odświeżyła grupa Within Temptation, która tak swoją drogą tego lata pojawiła się w naszym kraju na rokowiźnie, a tak na marginesie. Nie dopada państwa już jakaś nostalgia? Późnoletnia? Summertime Sadness. Within Temptation przed nami.

Wolf Alice w Esterok, którzy podobnie jak Within Temptation przed chwilą pojawili się na tegorocznej rokowiźnie, której ostatnia wakacyjna odsłona odbyła się w ten weekend w Krakowie. Relacje z festiwalu cały czas polecają się w naszych socialach. No a przed nami ci, z którymi się spotkałem w lipcu na koncercie w Warszawie. Zagrali dwa świetne koncerty przed System of a Down, ale wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że 30 października ukaże się ich nowa płyta zatytułowana Perfect. Tak, trochę trudna do wymowy nazwa, ale taki będzie nosić tytuł ten nadchodzący krążek zespołu Queens of the Stone Age, więc może pojawi się pretekst do kolejnej rychłej wizyty w naszym kraju. W tak zwanym międzyczasie ukazał się nowy singiel Insignificant Other, którego teraz posłuchamy, a potem coś nieco starszego od Queensów.

I Sat By The Ocean, Queens of the Stone Age. Dziś dwukrotnie, a to na okoliczność tej nowej nadchodzącej płyty. No i podobnie ma się sytuacja w przypadku ekipy, która za chwilę, ta powraca do nas po 3 latach z nowym albumem Dead Company, tak będzie zatytułowany, i trafi do sklepów i streamingów dokładnie 13 listopada. Płyta numer 5, Royal Blood, w drodze. Chcieliśmy nagrać najszybszą i najgłośniejszą płytę w historii Royal Blood, tłumaczy Mike Kerr. Jedna, druga, duetu, no a w jednym z utworów, Mother Never Told You, rytm sekcji perkusyjnej został stworzony w oparciu o zapis badania USG i bicie serca nienarodzonego jeszcze syna Bena Thatchera. Absolutnie wyjątkowa rzecz. W listopadzie będziemy się osłuchiwać z tą płytą, no a teraz nowy singiel 10 over 10. No a potem numer z ich przedostatniej płyty sprzed 5 lat. Royal Blood przed nami.

wcześniej nowy singiel 10 over 10, no a przed chwilą tytułowy numer z przedostatniej płyty Typhoons. Royal Blood już za nami. No a my tak jedną nogą zostajemy w ojczyźnie tych dwóch panów, bo teraz artysta, który co prawda pochodzi z Poznania, ale wychowywał się w Wielkiej Brytanii, tam też studiował i tam też chłonął muzyczne inspiracje, których wypadkową jest jego najnowsza twórczość. Jędrzej Wise, tak się nazywa, niedawno podrzucił nam nowego singla, który znają już Państwo z naszej anteny. Pogubiłem części od zestawu. No to posłuchamy sobie raz jeszcze tego znakomitego kawałka. Jędrzej Wise. It's

0: Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
0: Reklama.
2: Playlista osobista w SC Rock. Zaprasza

Fontaine's DC, Marianne. To numer, który dość często mi towarzyszył podczas wakacji. No i tam też dotarły do mnie dobre wieści o kolejnej wizycie Fontaine's DC w Polsce. Panowie odwiedzą tym razem Łódź ostatniego dnia października tego roku. Na chwilę wcześniej wydadzą nową płytę Dopamine Chamber. No i Marianne zapowiada właśnie ten album Fontaine's DC. Już za nami w SC Rock, a my cały czas jesteśmy w strefie nowości. Ten pan od czasu do czasu przewija się przez ten program, nazywa się Jamie Trias, a szerzej znany jest jako Jamie T. Po prostu artysta popularny przede wszystkim w Anglii, ale i u nas zaistniał z paroma numerami. Przedstawiciel szeroko pojętego indie, no i w październiku wydaje nową płytę, a na niej między innymi ten utwór 3310. Jamie T. przed nami w SC Rock.

Takie granie z oklaskami. Tak na pożegnanie letniego sezonu festiwalowego, choć to dźwięki zarejestrowane w ubiegłym roku, czyli jest to innymi słowy zapis dwóch wyprzedanych koncertów słynnej grupy POP w Londynie z czerwca 2025 roku. A materiał z nich będzie też służył jako ścieżka dźwiękowa do filmu o zespole, który będzie mieć premierę jeszcze tej jesieni, no i na pewno warto będzie go zobaczyć. Disco 2000, jeden z największych hitów zespołu POP w wersji live, już za nami. Pamiętają Państwo Beastie Boys? No pewnie, że tak. Zespół już przeszedł do historii, śmiało można powiedzieć, ale jeden z jego członków, Michael Diamond, czyli słynny Mike D, wydał właśnie solową płytę, którą nagrał m.in. ze swoimi synami, Skylerem i Davisem. Thank you. Tak zatytułowana jest ta nowa płyta byłego członka Beastie Boys. Bardzo eksperymentalna, no i zupełnie różna od tego, co robił w Beastie Boys. Właśnie, ale sprawdźmy. Switch Up to jeden z utworów z tego właśnie krążka. Mike D przed nami.

Plus przed weekendem w piątek ukazała się nowa płyta zespołu Interpol, ale ten krążek zostawimy sobie na nasze kolejne spotkanie za tydzień. A za nami Pioneer to the Force, czyli fragment płyty numer 3 Our Love to Admire zespołu Interpol, i ta płyta w przyszłym roku skończy 20 lat. Natomiast zespół Interpol, jak wspomniałem, z nowymi utworami powróci w tym programie już za tydzień. Ale my dziś jeszcze po jedną nową płytę sięgniemy. Wracają po dekadzie milczenia z nowym albumem It Must Be Dreaming, to jego tytuł, i wracają w dobrym stylu z dobrze znanym nam brzmieniem, czyli połączeniem

0: Reklama. 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
1: Reklama.